widzisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: płaczą, śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

No, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk.

0: Radosław Lubaszenko. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Nie zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapachniały wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny. Dziewczyny,
2: dziewczyny,
1: dziewczyny,
3: ojej,
1: dziewczyny. Nie zakocham się tej wiośnie na przekór, no i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
3: Ojej!
1: Do drzemki?
2: Do drzemki, do drzemki.
3: Ojej!
1: Do drzemki, no wiesz.
3: Nie
1: uwikłam się z tą wiosną w ten wątek.
2: Górę w tobie wziął po prostu rozsądek.
1: Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełnię.

0: rękę. Serce w żadną mi nie wrośnie panienkę.
1: Za to darzę cię z tymą nareszcie.
0: Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
0: Już wcześniej.

0: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Panna Marianna

Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: No i to jest głos Rudy Schubert. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4:07. Wiadomości za chwilę będą, Michale.
1: A w nich o tym, że spora grupa seniorów z województwa łódzkiego będzie mogła skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji. Szczegóły tego programu za chwilę podam w wiadomościach.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. A co dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda? Ano między innymi o zawodach najbardziej godnych i najbardziej niegodnych zaufania. Mamy takie rankingi i nie zawahamy się ich użyć. Się zastanawiam, jak źle znowu z dziennikarzami. A może lepiej? Proszę z nami zostać i słuchać Radia Pogoda. Zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po siódmej Robert Janowski wpadnie z najlepszymi życzeniami. A teraz będą najważniejsze wiadomości.
4: Kolejny dzień walki z pożarem lasów na Lubelszczyźnie. Za chwilę relacja reporterki Radia Pogoda. Dwa drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się. Rusza program bezpłatnej rehabilitacji dla seniorów. Powiem w wiadomościach, gdzie i na jakich zasadach.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
3: Michał Pierzchała.
4: Właśnie teraz wznowiona zostaje akcja gaśnicza w lasach na lubelskim Roztoczu. Pożar w tych okolicach obejmuje już około 400 hektarów lasu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają na deszcz. Na miejscu to wczoraj jest Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
6: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń, dostosowanie się do poleceń służb.
5: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
7: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
8: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
5: Maseczki wróciły do łask.
8: No niestety trzeba.
5: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
4: Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, podała poranku agencja Reutera, powołując się na siły zbrojne. Według publicznego nadawcy LSM jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 km od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Ponad 2400 seniorów z województwa łódzkiego będzie mogło skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji. To pierwszy taki program w regionie. Jak mówią władze województwa, to odpowiedź na coraz większą liczbę osób starszych, a łódzkie to jedno z województw, w których seniorów jest najwięcej. Bartosz Kądziołka.
9: Chodzi o porady, zindywidualizowane zajęcia czy warsztaty, mówi dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Izabela Łącka-Kotras.
10: Będziemy starali się zmieniać mentalność, że ten próg, który przekroczymy, nic nie oznacza. Jak wszyscy mówimy, PESEL to tylko jest wiek. Od nas wszystko zależy naprawdę, jak będziemy w wieku senioralnym wyglądać, jak się będziemy czuć.
9: Iwona Sobczak, seniorka.
11: Dzięki rehabilitacji jestem ciągle sprawna. Taki program, który oprócz tego, że można złapać dobrą formę, można się czegoś nauczyć, to też pozwala na wyjście z domu, na szerszy kontakt i to jest istotna rzecz.
9: Żeby skorzystać z programu, trzeba mieć przynajmniej 60 lat i skierowanie. Program realizować ma 11 placówek w regionie. Ich lista jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Program potrwać ma przynajmniej 3 lata.
4: W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka, czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem, a zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię. Dla młodej alpaki powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym ogrodzie urodzonych w tym roku.
3: Imię na S dla małej alpaczki. Jakieś pomysły? To Państwo dzwonią. 22 444 4004.
2: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Błażej Kulesza zapraszam. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny piłkarskiej w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium, ale jedna bramka więcej strzelona w pierwszym meczu pozwoliła uzyskać przepustkę do finału w Budapeszcie. Tam czeka już Arsenal. Finał w ostatnią sobotę maja. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Już w pierwszej rundzie swoje mecze przegrali Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz. Jutro do gry przystąpi Iga Świątek. Jej rywalką będzie Amerykanka Katie McNally.
13: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
0: Drogowskaz Radia Pogoda.
3: W Poznaniu mamy nieco większą aktywność na drogach, choć wciąż nie ma poważniejszych zatorów. Ruch układa się płynnie, miejscami może być chwilowo wolniej. Zwróćcie uwagę na motocyklistów, są oni coraz bardziej widoczni, zwłaszcza o tej porze. Zachowanie odstępu i koncentracja sprzyjają bezpiecznemu dojazdowi do celu. Szerokości.
0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
14: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
0: Pogoda w Poznaniu.
3: Z rana w Poznaniu możecie spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Dzisiaj synoptycy prognozują również przelotne opady deszczu. Z kolei na termometrach maksymalnie zobaczymy około 15 stopni. Wiatr jest umiarkowany i ciśnienie w normie. Jutro za to możemy spodziewać się podobnej aury, ale temperatura zacznie nam spadać. Ponownie cieplej za to ma się zrobić od weekendu. Wciąż też możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
16: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa. W czwartek 7 maja mamy 126 dzień roku, do końca roku 239 dni, do końca astronomicznej wiosny 44.
3: No dobra, imię na S dla małej alpaki, jakieś pomysły?
16: Tak, Syrenka.
3: O, pięknie. Nie? Czy warszawskie zoo nas słyszy? Zygmunt ma świetną propozycję i warszawską taką. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś propozycje, chociaż uważam, że to sztos, Zygmuncie, no to zapraszamy. Numer telefonu Państwo znają. Gramy także dla Państwa od rana. Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 11 minut po 7, Robert Janowski na posterunku. Dzień dobry.
2: Dzisiaj mamy 7 maja. Proszę Państwa, jest czwartek, imieniny obchodzą August. Ładne imię, królewskie. Jan, Piotr, Róża. Jest również Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. Dobra. Urodził się Władysław Reymont, proszę Państwa. 7 maja w 1967 roku. Nasz autor Ziemi Obiecanej. Z Ziemi Obiecanej to, jak czytałem, to nie było takie fajne, jak oglądałem film. To tak. Był genialny film.
3: Tak.
2: No i Chłopi. Mówię o panu Reymoncie. To pamiętam, te dwie książki. Irek Dudek się urodził w 51 roku. Szalala, mam dilebę ręce, szalala. Świetny człowiek. Fan i wielbiciel bluesa i robi wszystko, żeby tego bluesa grać i rozpowszechniać wiedzę o nim, że... I co? To ty słodka? A kto zna ten utwór? I Dudiego? Ty to słodka? No. Ale reszta nie zna, to wam przypomnę.
3: Oczywiście, że znamy, znamy i znamy. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i go już też tutaj zagramy teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 12 po 7.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Jacek Lech. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 18 minut po godzinie 7. No, musi się tutaj na antenie teraz znaleźć suplement do kto dziś świętuje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co roku czekam, czy pan Robert Janowski będzie mówił o moich imieninach, ale nie mogę się doczekać. Mam na imię Gizela i 7 maja obchodzę imieniny. Może następnym roku, jak będę, to się doczekam. Miłego dnia.
0: Miłego dnia, pani Gizelo, i wszystkiego najlepszego z okazji imienin. My tutaj dopisujemy.
2: Tak, ja już dopisałem.
0: I zobligujemy Roberta. To bardzo rzadkie imię i bardzo, bardzo piękne. Życzymy pani wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, uśmiechu i miłego słuchania Radia Pogoda, w którym już za chwilę truba duży.
3: Autopromocja.
4: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
5: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
6: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda.
7: Napisz proszę chociaż krótki list.
6: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
4: Zapraszamy, Monika Tarka i
5: Halina Frąckowiak.
6: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
18: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
19: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Została ostatnia reklama.
20: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
21: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
22: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

0: Wulewu Donsty, Ricky Epoveri w pogodnym poranku Radia Pogoda, 7:29. Mam do ciebie pytanie, Zygmuncie.
1: Bardzo proszę.
0: Ty, jak jedziesz samochodem, a zdarzać się jeździć w długie trasy, to o czym sobie myślisz za kierownicą?
1: Słucham muzyki. Mm-hmm. Zgadnij, jakiej stacji?
0: Pewnie Radia Pogoda i najpiękniejszych melodii.
1: Dokładnie tak, a poza tym wiesz, staram się przede wszystkim nie tracić kontroli z trasą.
0: No tak, tak.
1: W związku z czym głębsze zamyślenia nie polecam, ale o różnych tam...
0: Można sobie pomyśleć. Tak, no tak, właśnie, tak. Można sobie pomyśleć o różnych rzeczach za kierownicą. Jeden z naszych słuchaczy, który często jeździ, na przykład myśli sobie tak, dzień dobry.
2: Witam, stały słuchacz, kierowca zawodowy. Ja tak jeżdżę, właśnie obserwuję, bowiem kobiety mają myślą inaczej, szerzej. No dlaczego? Dla mnie jako faceta biały jest biały. To jest biały jeden kolor. Dla mojej żony biały to nie jest biały jeden. To jest biel, to jest jakiś piasek pustyni, nie wiadomo czy biel jakaś słoniowa, też biały, jaśminowy. Dla mnie te kolory wszystkie są białe, a mojej żony to jest 4-5 odcieni bieli. Tak samo z niebieskim czy z zielonym. Dla mnie to jest jasno niebieski lub niebieski. No, ewentualnie powiem, że jest ciemno. Dla żony jest 10 kolorów niebieskich.
0: No i właśnie takie rozmyślania jednego z naszych słuchaczy. Ty jako ekspert od bieli powinieneś wiedzieć, czy jest jeden odcień białego, czy więcej.
1: Nie, oczywiście, że jest wiele odcieni bieli. Zresztą muzycznie też.
0: Bielszy
1: odcień bieli. Procol Harum?
0: Tak.
1: No. A może zagramy za jakiś czas?
0: Ja może, we fragmencie oczywiście. Mogłoby się pojawić. A propos kolorów, ja też uważam, że jest wiele odcieni białego, jako kobieta, ale no może nie dlatego, że jest jakiś tam piaskowy czy słoniowy biały, tylko jak ja mam na sobie na przykład białą koszulkę albo białe spodnie i w połączeniu z czymkolwiek, co jem albo piję, to jest zawsze brudno-biały. Zawsze. Nie ma innego wyjścia po prostu. A takie rozmyślania od kierowcy. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Janusz Laskowski.

0: Do końca?
1: Proszę.
0: Tak jest, Lucia z 63 roku, za 23 minuty, godzina 8.
1: Ile odcieni bieli widzą kobiety, a ile mężczyźni? No mężczyźni podobno jeden, kobiety o wiele więcej. A ile odcieni bieli widzi Procol Harum? Słowo się rzekło, Zygmuncie.

0: to z dedykacją dla ciebie.
1: Piękne, prawda? To dlaczego my tego częściej nie gramy?
0: Za chwilę zagramy. No Milk Today, Hermans Hermits w pogodnym poranku Radia Pogoda. Może to niepodobny w klimacie, ale też przyjemne. Za 22:08.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Poranny ruch w Poznaniu jest już coraz wyraźniej odczuwalny. Mamy więcej pojazdów, ale przejazdy nadal są możliwe bez większych opóźnień. W przestrzeni miejskiej pełen przekrój uczestników ruchu. Są piesi, rowerzyści i kierowcy. Warto zachować płynność jazdy i uważność szerokiej drogi.
15: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut godzina 8. Coś tam do mnie?
1: Coś do ciebie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, moje kochane Radio
0: Dzień
2: Pogoda.
0: Dobry.
2: Witam panią Asię, pana Zygmunta, pana Michała. No cóż, panie Zygmuncie, mamy ten upragniony medal brązowy. Człowiek pokazał klasę w Rzeszowie, jak się powinno grać w siatkówkę. I myślę, że we Włoszech ktoś tam pokażą, czy nie przyjadą z pustymi rękoma, że jakiś tam medal przywiozą. Co to powiedziałem? Kupuję nowy telewizor 55 cali większy, żeby mi się wyraźnie oglądał. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam.
0: No tak, bo oni są wielcy, wysocy, to w mniejszych telewizorach się nie mieszczą.
1: Kiepsko się mieszczą. Ale wie pan co? Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon, ale może za te pieniądze to by sobie pan po prostu poleciał do Włoch na te mecze, bo to by akurat wystarczyło zamiast nowy telewizor. Na co komu nowy telewizor?
0: Finał Ligi Mistrzów, tak, we Włoszech coraz bliżej. Natomiast naprawdę wielkie gratulacje dla siatkarzy projektu Warszawa. Zwycięstwo w jaskini lwa w Rzeszowie. To nie jest byle co. Ogromne gratulacje dla całego zespołu, dla trenera. Podziękowania dla Olka Gruszki, który znakomicie on wszedł do tego składu w ostatniej chwili, ratunkowo niejako, i świetnie się wczoraj spisał, także brawo projekt!
1: Gratulujemy!

0: ale się przepraszam, uśmiałem sam z siebie za 5:08. Zamiast powiedzieć Olka Śliwki, powiedziałem Olka Gruszka.
1: No ale jest takie śliwkę. Siatkarskie nazwisko.
0: Tak, tylko że Piotrek Gruszka był sprawozdawcą, a Olek Śliwka był na boisku i świetnie się spisał. Przepraszam.
1: Tak czy inaczej, bardzo emocje. Smacznie. No, to te emocje.
2: Ale wiecie, owoce oba są smaczne.
1: To właśnie to.
2: Tego się trzymajmy.
1: Co w wiadomościach, Michale, za chwilę?
2: Ostrzeżenia, ale myślę, że na te ostrzeżenia czekaliśmy. Ostrzeżenia przed burzami i deszczem. O. I właśnie między innymi w południowo-wschodniej Polsce, tam gdzie palą się lasy.
1: I tam jest deszcz najbardziej potrzebny.
0: A ja już w tej chwili zapraszam Państwa do szybkiej piątki, do wygrania. Gwarantowana nagroda, podwójne bilety na koncert Drupiego 23 maja we Wrocławiu. Główna nagroda, kieliszki do jajek 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: A jednak.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To się dzieje naprawdę.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZRV. Honda.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Ulubiona kuchnia?
3: Wiadomo, włoska.
2: Lody?
3: No, włoskie.
2: Wakacje?
3: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
2: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
3: Fantastycznie!
2: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl. Reklama.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz będzie szybka piątka, a w niej fantastyczne nagrody. A teraz najważniejsze wiadomości.
5: Południowo-wschodnia Polska z ostrzeżeniami przed burzami i deszczem. Zapadł wyrok w głośnej sprawie Kamilka z Częstochowy. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
4: Michał Pierzchała.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 5 województw w południowo-wschodniej części kraju. To województwa lubelskie, małopolskie i podkarpackie oraz część świętokrzyskiego i mazowieckiego. Alerty obowiązują od dzisiejszego popołudnia do jutrzejszego poranka. Podczas burz będzie intensywnie padał deszcz. Lokalnie może padać grad. Zapadł wyrok w głośnej sprawie Kamilka z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma zmarłego chłopca na 25 lat pozbawienia wolności. Matka ośmiolatka została skazana na 16 lat pozbawienia wolności. W sądzie był Grzegorz Kozioł. Powiedz, za jakie czyny zostali skazani oprawcy.
7: Dawid B. został skazany za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamilka, oraz w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jaką straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamilka 29 marca 2023 roku w Częstochowie, gdzie mieszkała rodzina.
8: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
7: Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, m.in. przypalał go papierosami. Znęcał się też nad pozostałymi dziećmi. Matka Kamilka została skazana za znęcanie się nad dzieckiem oraz pomoc udzieloną mężowi w popełnieniu czynów. Wyrok nie jest prawomocny, jego uzasadnienie zostało przez sąd utajnione. Wiadomo już, że prokuratura będzie apelować, ponieważ domagała się dożywocia dla ojczyma.
5: Prezydent składa w Sejmie własny projekt o kryptowalutach. Za to rząd podejmuje trzecią próbę przegłosowania swoich propozycji po wetach Karola Nawrockiego. Pałac Prezydencki twierdzi, że rząd nie wykazuje woli współpracy nad zapisami, które uregulowałyby rynek. I dlatego prezydencki projekt jest oparty o rozwiązania zaprezentowane przez rząd, ale rozszerzone o poprawki, między innymi PiSu. Wcześniej Sejm je odrzucił. Kancelaria prezydenta twierdzi, że to projekt kompromisowy. Wicepremier Radosław Sikorski pyta, skąd u prezydenta taki upór w wetowaniu rządowych ustaw o kryptowalutach.
9: Za pieniądze zonda krypto pompowano kampanię wyborczą pana prezydenta. Dzisiaj dowiadujemy się coraz więcej, jak pieniądze tych gangsterów były wykorzystywane w polskiej polityce.
5: Wiadomo, że trzecia próba przyjęcia ustawy rządowej skończy się jak dwie poprzednie, czyli zapewne będzie weto prezydenta. Rynek w Katowicach zmienił się wczoraj w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
10: Poloneza, czas zacząć!
11: On jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
12: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
13: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
5: Bolona zatańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic. I jeszcze informacja sprzed chwili dla mieszkańców Warszawy. Z przyczyn technicznych na stacji Kabaty występują utrudnienia w kursowaniu linii M1. Pociągi kursują obecnie na odcinku Młociny-Stokłosa, więc 3 stacje metra nie działają. Do tego tematu wrócę w kolejnych wiadomościach w Radiu Pogoda.
6: Drogowskaz Radia Pogoda.
14: Mamy szczyt porannej aktywności na drogach w Poznaniu. Ruch jest gęstszy, jednak wciąż zachowujecie względną płynność jazdy. Kluczowa będzie teraz cierpliwość. Wzajemne respektowanie się na drodze znacząco poprawia komfort przejazdu, zwłaszcza o tej porze. Nie traćcie cierpliwości za kierownicą.
6: Radio Pogoda. 103,4 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
6: Pogoda w Poznaniu.
14: O poranku w Poznaniu możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Dziś też prognozowane są przelotne opady deszczu. Na termometrach z kolei zobaczymy około 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest również ciśnienie, co powinno pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić zdecydowanie chłodniej.
6: Radio Pogoda.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
6: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
16: 8:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heiser
16: i Asia Kruk. Witamy w czwartek, 7 maja, mamy 126 dzień roku. Wschód słońca dziś był 5 minut przed piątą. Zachód będzie o 20:11. Dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 30 minut. Tyle jeszcze się wydłuży.
4: 23 maja we Wrocławiu wystąpi Drupi, niezwykle popularny artysta w Polsce od lat, a my Państwu rozdajemy bilety na ten koncert w szybkiej piątce. Ta zabawa już za kilka minut, a teraz niebiesko-czarni.

0: No w Warszawie to tak z tym słońcem średnio, ja ci powiem.
1: Dobrze, patrzę, niech pada.
0: Patrzę,
1: niech
0: tu, pada. A tu chmurki.
1: Bardzo
0: nie, no
1: dobrze.
0: Padać raczej nie będzie, ale dużo chmur. I, ale w Polsce ma popadać i to bardzo dobrze, 11 po 8.
2: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, panie Marianie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Nakłaniamy się nisko.
0: Skąd pan dzwoni?
3: A tu ze Śląska.
1: A tu ze Śląska, aha. A skąd dokładnie, z którego Śląska?
3: No tego środkowego.
1: Czyli no opolskiego,
0: to,
1: co?
0: No to jeszcze tak bingo. Precyzyjnie.
3: Dokładnie, tak.
1: Super, cieszymy się, że pan z nami jest od rana, panie Marianie. Prezent mamy dla pana ze Śląska Opolskiego do Wrocławia, czyli na Dolny Śląsk już blisko, 23 maja w hali Orbita, to jest tam na Strachowicach przy lotnisku, odbędzie się koncert Drupiego i pan będzie na tym koncercie z osobą towarzyszącą. Fajnie?
3: No świetnie, no wymarzony prezent.
1: Ekstra. A jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pan jeszcze 5 wyrażeń w różnych kategoriach na tę samą literę, dostanie pan kieliszki do jajek Radia Pogoda.
0: Wszystko jasne.
3: Dobra szczęścia, naprawdę.
0: Dobra. Panie Marianie, teraz litera i dziś będzie to litera si.
1: Si, jak świętopełk.
0: Albo śrubka.
1: Albo śrubka, jasne? S z kreseczką.
0: Panie Marianie, zaczynamy?
3: No bardzo proszę.
0: Uwaga, czas start. Miasto.
3: Śmieradów.
1: Tak.
0: Owoc.
3: Śliwka.
0: W prognozie pogody.
1: No. Zimą.
3: Śnieg.
0: Tak, w lesie.
3: W leście.
0: No drzewo.
3: A sosna.
1: Nie.
3: A nie, to...
1: Na si.
3: Świerk.
0: Tak. Świerk. Ajajaj.
1: Jeszcze no. Nam zabrakło czasu.
3: No cóż, no... No, zabawa.
1: Nie, no to prawda, stresik trochę jest. I nawet jak sobie człowiek myśli, wiem wszystko, bo wie wszystko, to jak przychodzi co do czego, to jednak trochę się stresujemy. Okej. Kieliszki zostają u nas. Będziemy sobie może jeść jajka na miękko, ale bilety wysyłamy do pana i jedzie pan na koncert Drupiego.
3: Niezmiernie się cieszę. Pięknie państwu dziękuję. Pozdrawiam.
1: To my panu dziękujemy. Życzymy wszystkiego dobrego i zapraszamy państwa na jutro.

0: Olgierd Buczek, a to jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda, w którym 20 minut po godzinie 8 była już Szybka Piątka, ale musimy do niej wrócić. Dzień dobry.
1: Właśnie słuchałem Szybkiej Piątki i na pytanie Państwa o to, co jest w lesie na si, wpadło mi, choć to przykre, ale niestety prawdziwe, jako pierwsze śmieci. Mm-hmm. Czy Państwo taką odpowiedź byście uznali?
0: No.
1: Oczywiście zachęcam wszystkich, że jak widzą śmieci w lesie, to sprzątamy do woreczka, wyrzucamy gdzie indziej. Las nie jest od tego, żeby w nim śmiecić. Pozdrawiam serdecznie, Mariusz z Poznania.
0: Dziękujemy, panie Mariuszu.
2: No brawo, to prawda, o czym pan mówi.
0: Niestety byśmy uznali.
2: Uznalibyśmy
0: tak,
2: taką odpowiedź.
0: No niestety musielibyśmy uznać.
2: Ciągle jeszcze tak. Mamy nadzieję, że w jakiejś tam w miarę określonej przyszłości nie.
0: No w każdym razie dobrze pan mówi, jak idziemy na spacer do lasu, weźmy z sobą jakieś tam reklamóweczki, do których będziemy pakować śmieci, które inni zostawili. Ja zauważyłam, że jak jeden leży, to natychmiast pojawiają się następne. To jest jakiś instynkt stadny mają te śmieci. A jak jest czysto, to dłużej jest czysto. Polecamy.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
17: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
18: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Została ostatnia reklama. Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
21: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
20: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
22: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król,

0: Za 28 minut będzie godzina 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj rano gruchnęła taka wiadomość, że mała alpaczka urodziła się w warszawskim zoo i ponieważ w tym roku wszystkie maluchy dostają imię na literę S, to też warszawskie zoo szuka takiego imienia. Zygmunt od razu błysnął, genialne tak. To było, uważam, Syrenką. Ale państwo też mają swoje propozycje, Słuchamy.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam poranną ekipę Radia Pogoda i wszystkich radiosłuchaczy. Młodej alpace dałabym na imię Simona.
0: Simona.
1: Pozdrawia Basia z Urszynowa.
0: Dziękujemy pani Basiu.
2: Ładnie, ale tak bez odnośników.
0: Ładne Simona.
2: No ładnie, ładnie.
0: Jeszcze jakieś propozycje? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja dzwonię z Krakowa, Stanisława, w sprawie imienia dla alpaki. Moja propozycja jest Sonia. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Stanisława też ładnie.
2: O, to by było fajne.
0: Dopisujemy. My te zbierzemy wszystkie państwa propozycje i wyślemy je do warszawskiego zoo. Może któraś z nich zostanie rozpatrzona, wtedy będziemy takimi współautorami imienia dla małej alpaczki. Dopisujemy. Tutaj była Sonia i Stasię też dopisujemy. Bardzo państwu dziękujemy. 22 444 4004, jakby ktoś jeszcze miał jakiś pomysł.

0: Nawet sobie nie wyobrażam, gdy mi ciebie zabraknie. No i jakby to było?
1: No, to zobaczymy jutro, bo akurat mnie nie będzie. Ale dzisiaj jeszcze jest, tylko na chwileczkę. Ale dzisiaj jeszcze jestem, dziękuję
0: Asia
1: bardzo.
0: Asia jutro ma wolne, proszę państwa.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 20 minut 9. Tamara Pawlik-Lipska nie ma wolnego, już dzisiaj po godzinie 18. W dodatku zaprosiła super gościa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj to chyba bym chciała naszą zapowiedź naszej rozmowy zacząć od poproszenia naszego gościa o takie słowa, które już kiedyś w Radiu Pogoda powiedział.
3: Fundusz czasów pogodowych.
2: I to wcale nie jest nagranie, to jest Piotr Głowacki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dziś będzie moim gościem Walejsław po 18. Zapraszam bardzo serdecznie.
3: Piotr Głowacki. Zapraszam.
1: Zapraszamy.
0: Przepraszam, możemy powtórzyć to zapraszam? Chwila.
1: Nie możemy.
0: Nie możemy. Panie Piotrze, niech pan powtórzy.
1: Piotr Głowacki, świetny aktor. To jest taki człowiek, który jak się uśmiecha, to mam wrażenie, że mu się coś w środku światełko zapala i wszyscy inni muszą się też uśmiechnąć. I podejrzewamy, że taka będzie właśnie ta rozmowa dzisiaj po 18.
0: A wiesz, że mam coś wspólnego z panem Piotrem Głowackim?
1: Co?
0: Wspólnie działamy na obszarze recyklingu. Gdzie to wyrzucić? Jak segregować
1: jest
0: śmieci?
1: Taki projekt.
0: Tak. Śmieci, odpadki i tak dalej, i tak dalej. I ja, i pan Piotr, i jego żona staramy się uświadamiać, jak sobie poradzić z tym, co mamy do recyklingu, do oddania, do segregowania.
1: Brawo, wy. Zapraszamy do Radia Pogoda dzisiaj po 18.
5: Autopromocja.
6: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
12: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
14: Miesiąc zamknięty na plusie?
15: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
14: A jak to działa?
15: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
14: To rzeczywiście jasny wybór.
15: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Uwielbiam rysowanie.
18: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
19: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
20: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
19: Serio? Też na wysokie kwoty?
20: Tak, na małe i duże. na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: Została ostatnia reklama.
22: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
23: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
22: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
23: A w środku?
22: Ogromny bagażnik, 604 litry.
23: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
22: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
5: Reklama.
24: Drogowskaz. Radia Pogoda.
2: Nadal mamy sporo pojazdów na drogach w Poznaniu. Tempo jest zmienne, miejscami jedziecie wolniej, ale bez istotnych utrudnień. Warto pamiętać o użytkownikach jednośladów, których o tej porze jest więcej. Spokojna jazda pozwoli Wam sprawnie dotrzeć do celu. Zachowajcie ostrożność.
24: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Za 9 minut będzie godzina 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już co nieco mówiliśmy o tym, ale bardzo wcześnie rano, więc teraz Państwa poinformujemy o najlepiej ocenianych zawodach w Polsce i najgorzej ocenianych, czyli do kogo mamy w kwestiach zawodowych największe zaufanie, a do kogo najmniejsze. Będą te dobre na początek. Dobrze?
1: Dziennikarze nas interesują szczególnie.
0: Na razie ci jeszcze nie powiem. Niech to będzie niespodzianka.
1: Dobrze, nie ma. Od góry czy od dołu?
0: Od góry. Dobra. Nie ma dziennikarza w najlepiej ocenianych zawodach. 10. Na pierwszym miejscu jest ratownik medyczny. Ratownikom medycznym ufa 80% społeczeństwa. Nieco niżej, ale 2 punkty procentowe, więc to właściwie na równi jest strażak. Na trzecim miejscu jest pilot samolotu pasażerskiego. Później jest lekarz, pielęgniarka, farmaceuta, profesor uniwersytetu, strażnik graniczny, górnik i oficer zawodowy, ale w randze kapitana. Nie, że tam pan generał, tylko kapitał. Nie wiem dlaczego. Kapitan.
1: Średni poziom. Średnia szarża.
0: To jest 10 najlepiej ocenianych zawodów w Polsce. Właściwie ta punktacja nie zmienia się od lat. Tutaj.
1: Ale zdaje się, że strażacy byli zwykle na pierwszym miejscu, a teraz tak troszkę niżej, prawda?
0: Masz rację. W ubiegłym roku byli na pierwszym. No, być może po tej pożarze, który jeszcze ciągle się dzieje, tam 500 strażaków walczy z ogniem. Troszeczkę się to zmieni. A kto ma najgorzej? Powiemy po 9:00.

0: Za 4:09 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czy dzisiaj jest poranek sprostowań? Czy ja powiedziałam w szybkiej piątce i państwo wytykają, że w hali Orbita we Wrocławiu odbędzie się koncert? Tak, być może powiedziałam, bo tam byłam, a w hali Orion, gdzie odbędzie się ten koncert Drupiego, nie byłam. Niemniej jednak to hala Orion jest właśnie przy lotnisku na Strachowicach.
1: A ja siatkarzy pomyliłem.
0: No po prostu się zdarza.
2: Teraz na mnie pora, tak?
0: Nie myl się. Okay. Co w wiadomościach za chwilę?
2: Deszcz, drodzy państwo, i deszcz bardzo oczekiwany deszcz. Pada na Lubelszczyźnie. Więc pomaga strażakom. To dobre informacje.
0: Więcej informacji już za chwilę.
3: Reklama. Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Mamo, one latają wszędzie.
15: I mogą usiąść nawet na tobie.
16: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
17: Została ostatnia reklama.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert.

0: Aha. Kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty. Aha. I piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Kolejne propozycje imienia dla małej alpaczki, które imię musi być na S. I Państwo dzwonią z tymi propozycjami, więc podamy dalej po godzinie 9 w Radiu Pogoda, a teraz wiadomości.
4: Strażakom gaszącym płonący las na Lubelszczyźnie pomaga deszcz. Kara dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim za leczenie poza kolejką syna senatora. Remont legendarnej sali kongresowej w Warszawie potrwa jeszcze dłużej.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
3: Nie chałpieszchała.
4: Po ciężkiej nocy strażacy są umiarkowanymi optymistami w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W akcji Straży Pożarnej pomaga obecnie deszcz, ale najnowsze prognozy mówią o silnym wietrze. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekonuje, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców i nie będzie konieczna ewakuacja.
6: Chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło.
4: Straż monitoruje na bieżąco jakość powietrza i skupia się obecnie na zabezpieczeniu rozprzestrzeniania się pożaru na wschód. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na placówkę Narodowy Fundusz Zdrowia. To pokłosie afery z leczeniem poza kolejnością syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ-u potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
7: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii zamiast troszczyć się o pacjentów uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
8: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej.
7: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
9: Wiadomo jest tylko tyle, że wie pan, zgodnie z przepisami Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
7: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
4: Właśnie teraz w Watykanie powinna zaczynać się audiencja premiera Donalda Tuska u Leona XIV. Do spotkania dochodzi w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru papieża. Później Leon spotka się z szefem amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Do tych rozmów dochodzi po serii ataków prezydenta Trumpa na głowę Kościoła katolickiego. W Rzymie jest specjalny wysłannik Radia Pogoda Tomasz Orchowski. Powiedz, czy celem wizyty Rubio jest poprawa relacji między Waszyngtonem i Watykanem.
10: Jeszcze zanim Rubio przyleciał tu do Rzymu, został zapytany, czy właśnie poprawa stosunków jest celem jego wyjazdu. Nie, to podróż, którą planowaliśmy już wcześniej, choć oczywiście mieliśmy pewne sprawy, które się wydarzyły. Jest wiele tematów do omówienia z Watykanem. Na przykład wolność religijna, ale to oczywiście odpowiedź dyplomaty. W rzeczywistości relacje między Stolicą Apostolską i Waszyngtonem są lodowate, bo Trump bezpardonowo atakował papieża, który krytykował jego wojnę na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA stwierdził między innymi, że Leon XIV jest słaby i sprowadza zagrożenie na katolików, bo rzekomo zgadza się, by Iran miał broń atomową.
4: Rubio spędzi we Włoszech 2 dni. Jutro spotka się z premierką Giorgią Meloni. W Rzymie jest też dzisiaj przyszły premier Węgier, Peter Modzier. Remont legendarnej sali kongresowej w Warszawie potrwa jeszcze o rok dłużej. Jej otwarcie jest planowane dopiero na połowę 2028 roku. Główną przyczyną opóźnienia są ogromne ilości azbestu znalezione podczas remontu, mówi wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
11: Wykonawca musiał zaplanować wywiezienie, utylizację tego azbestu. To sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas.
4: Na ten moment koszt przebudowy kongresówki to ponad 350 milionów złotych. Sala zamknięta jest od 2014 roku.
3: Ona już zamknięta, ona już otwarta nie będzie. Ja już dawno przestałam w to wierzyć, że kiedykolwiek ten remont się skończy. Prędzej zostanie dobudowana nowa. Nie wiem jakim cudem, ale myślę, że tak będzie.
12: A Sagradę Familię podobno kończą w Barcelonie. No troszkę dłużej trwało, tak?
3: Dobre porównanie.
12: Ale się w końcu uda.
3: Tak, a nasza Sagrada Kongresowa.
13: Ale wprowadzić bilety do kongresówki, obejrzyj remont.
3: Tak po prostu. Tak?
13: Super można pomysł na biznes. No.
3: Dziękujemy. Kolejne wiadomości za godzinę.
14: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. Medale i fetowanie obrony tytułu mistrza Polski muszą jeszcze odłożyć. Siatkarze Bogdanki Luk-Lublin przed własną publicznością przegrali z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3 w czwartym finałowym meczu. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa, a piąte decydujące starcie zostanie rozegrane w niedzielę w Sosnowcu. Polscy hokeiści po dniu przerwy wracają na Mistrzostwa Świata w dywizji 1A. Mecz z Japonią trzeba wygrać, bo szanse awansu do hokejowej elity po dwóch porażkach mocno się skomplikowały. Mecz Polska-Japonia o 19:30.
14: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Pogoda.
4: Cały czas aktualne są ostrzeżenia przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Tego się trzymamy, bo wraz z burzami ma padać intensywnie deszcz, a ten deszcz jest potrzebny strażakom gaszącym lasy na Lubelszczyźnie. Jeżeli chodzi o temperatury w ciągu dnia, od 9 stopni na północnym zachodzie i północy do 17 w centrum, do 26 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali, więc jest niskie, ale ma potem rosnąć.
3: Najważniejsze, że będzie padać deszcz jak najbardziej potrzebny. Michał Pierzchała, dziękujemy.
4: Dziękuję.
5: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
17: 9:06. Witamy Państwa w ostatniej godzinie naszej audycji. Przypominamy, jest czwartek, mamy 7 dzień maja. Dziś imieniny obchodzą August, Jan, Piotr, Róża, Pani Gizelo.
3: Pani Gizela. Wszystkiego najlepszego, raz jeszcze. Dziś też dużo o urodzinach, bo urodziła się mała alpaka w warszawskim zoo i w związku z tym szukamy dla niej imienia. Jestem właśnie na Facebooku warszawskiego zoo, tam już 152 komentarze z propozycjami, ale dodamy oczywiście swoje propozycje, czyli nasze i słuchaczy Radia Pogoda, więc proszę tam zaglądać, za chwileczkę dodajemy, a Państwo ciągle z tymi propozycjami dzwonią.
18: Dzień dobry, Kuba z tej strony, z Tokarczewa. W sprawie propozycji imienia dla alpaki, ładne byłoby symfonia.
3: Ładne. No, wysądzimy, że naprawdę bardzo ładnie symfonia. Imię.
17: Ale tak poważnie. Nie? Symfonia taka.
3: No, ale jedna z naszych słuchaczek powiedziała, że tak mała alpaczka kiedyś zostanie dużą alpaką.
17: No, to prawda.
3: I wtedy będzie pełnoprawną symfonią. No, bardzo ładnie. Czekamy na jeszcze, przekażemy wszystko do warszawskiego zoo. Ślicznie dziękujemy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 9.13. Przed 9 jeszcze podawaliśmy 10 najlepiej ocenianych zawodów w Polsce. Przypomnijmy pierwszą trójkę: ratownik medyczny, strażak i pilot samolotu pasażerskiego. Mamy też listę najgorzej ocenianych zawodów w Polsce. I tutaj zaczniemy sobie od miejsca 10 i pójdziemy do pierwszego, czyli im wyżej, tym gorzej. Dobrze? Otóż na 10 miejscu jest trener biznesu. No wcale się nie dziwimy w kontekście ostatnich kryptowalut. Na miejscu 9 jest, uwaga, senator Rzeczpospolitej Polskiej. Na miejscu 8 pracownik infolinii, specjalista do spraw obsługi. Jesteśmy nękani takimi telefonami.
1: No oni robią swoją robotę, za to im płacą. Ja czasami też się wkurzam,
0: No ale nikt nie lubi być nękany.
1: To prawda.
0: Dobrze, oczko wyżej, czyli miejsce 7, radny gminny. Radny gminny? To się zdziwiłam.
1: Ja też.
0: Rekruter, czyli HR-owiec po dzisiejszemu jest na miejscu 6. Też nie wiem dlaczego, ale może dlatego, że nie mam styczności.
1: Bo oni częściej odwalają niż przyjmują.
0: No chyba tak. Europoseł na miejscu 5. Poseł na Sejm na miejscu 4. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Telemarketer. A, to tu jest 3. miejsce. Telemarketer
1: to ci
0: nękają.
1: Tak.
0: No więc to właśnie tak wygląda pierwsza trójka. 3. miejsce telemarketer. 2. miejsce youtuber. 1. miejsce influencer. I tutaj akurat ta czołówka nie zmienia się od lat.
1: Ale zobacz, no tyle młodych osób marzy o tym, żeby zostać
0: youtuberem,
1: że to jest w ogóle szczyt marzeń, szczyt osiągnięć.
0: Tak.
1: Ludzie, ci, o których mówimy, no, są najniżej oceniani.
0: Czasem robią coś dobrego, jak ostatnio Łatwogang i zbiórka pieniędzy, no ale przeważnie to jednak nie. Czyli bierzemy się za normalną robotę.
1: Ale muszę ci powiedzieć, że zaskoczony jestem.
0: Zaskoczony
1: jestem tą listą. No ten radny, dlaczego radny nie jest ceniony?
0: Nie mam zielonego pojęcia, natomiast mnie cieszy to i wracamy do tego, o czym mówiliśmy już wcześniej. Na tej liście najgorzej ocenianych zawodów nie ma dziennikarzy. A jeszcze niedawno byli, ale myślę, że miał na to wpływ ogląd mediów publicznych jeszcze niedawno, a teraz to się już na szczęście zmieniło. No, nie ma dziennikarzy, więc jesteśmy zadowoleni. Fajnie. Andrzej Rosiewicz, Lubię Wiosnę. Już za chwilę Hanna Banaszek w Radiu Pogoda.
2: Lubię Wiosnę.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9:22, a teraz powiemy Państwu, co będzie o 15:30.
1: Halina Frąckowiak, to już ostatnie momenty z naszą gwiazdą, która opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Jeszcze tylko dziś i jutro wystąpi o 15:30 w Radiu Pogoda i dziś wystąpi z przepiękną piosenką Przystanek bez drogowskazu.
2: Garaże gwiazd są za rogiem, ja to wiem.
1: Ja to wiem, to znaczy nie wiem, co będzie miała do powiedzenia na ten temat nasza gwiazda, Halina Frąckowiak, ale wiem, że sama napisała słowa do tej piosenki i kiedyś o niej mówiła, że jest dla niej bardzo osobista.
0: I dlatego warto o 15:30, cały czas warto, ale szczególnie o 15:30 być blisko radioodbiornika, być blisko Radia Pogoda.
1: Zapraszamy serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A was macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Została ostatnia reklama.
5: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: Proszę, proszę nas tu nie straszyć, homo homini. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 9:30. Mówiliśmy o tym, że w warszawskim zoo urodziła się alpaka.
1: W związku z tym musi mieć na imię na S, bo taka jest zasada, że w tym roku maluchy dostają w warszawskim zoo imię zaczynające się literą S. No i rezolutnie Zygmunt zaraz zaproponował, że ponieważ to Warszawa i warszawskie zoo, zaproponowałeś syrenkę.
0: Syrenka, bardzo. Bo to pięknie brzmi i jest tym coś takiego magicznego, prawda?
1: Tak, ale państwo dodają swoje także warszawskie propozycje. Dzień dobry.
2: Marta z Podkrakowskiego Rzepina. No, imię dla alpaki, takie warszawskie, to jeszcze jest Sawa.
1: Jest. Bardzo dziękujemy. Dopisujemy i wyślemy do warszawskiego zoo. Ale jest jeszcze jedna propozycja. Jedna? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dla alpaki proponuję imię Sabinka. A jak nie Sabinka, to Sara. Nie mogę się zdecydować. Jedno i drugie mi się podoba. No, Jola, pozdrawiam.
1: Bardzo. Dziękujemy pani Jolanto. No i przypominamy...
0: Jedziemy pogłaskać Sabinkę.
1: Syrenkę, Sawulkę. Kogo tam jeszcze? No zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie wysyłamy propozycje do warszawskiego zoo i będziemy obserwować temat i na pewno wszystkim państwu powiemy. Zbigniew Wodecki ze Zdzisławą Sośnicką w Radiu Pogoda.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i

nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita co

0: propos. Dzisiaj czwartek, a Bogdan Niewinowski zaśpiewał: zakochałem się w czwartek niechcący. No. To się zawsze niechcący dzieje.
1: Tak, jest jeszcze wcześniej, więc jest czas.
0: Dokładnie. No właśnie, jest czas też na pytania od Państwa różne, z różnymi zagadnieniami się Państwo do nas zwracają, a my wyjaśniamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć, jak można uzyskać w jakimś konkursie bilety na koncert drugiego we Wrocławiu. Paweł, dziękuję.
0: Bardzo prosimy, już wyjaśniamy. Otóż jutro podwójne zaproszenie na koncert drugiego we Wrocławiu 23 maja w hali Orion we Wrocławiu. Można uzyskać w szybkiej piątce.
1: I to jest nagroda gwarantowana.
0: Tak, czyli taki prezent dla Państwa. Proszę się zgłaszać jutro w okolicach godziny 8, jak my zapowiemy konkurs do szybkiej piątki. Jeśli do Pana oddzwonimy i stanie Pan przed tym zadaniem, jakie to jest zadanie w szybkiej piątce, czyli 30 sekund, 5 wyrażeń, różne kategorie i jedna litera, dostanie Pan właśnie te bilety na drugiego. Ale nawet nie trzeba będzie odpowiedzieć poprawnie. Wystarczy, że zatelefonujemy. No warto próbować, warto. Zapraszamy na pogodny poranek w Radiu Pogoda już jutro.

0: czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Reklama.

0: No nie, nie, upałów dzisiaj w mieście nie będzie, raczej deszczyk jakiś pokropi i z tym się należy liczyć. Za 11.10 Piotr Sworakowski.
1: Dzień dobry Piotrze, no właśnie ty jeszcze przed chwilą byłeś na zewnątrz.
2: Dzień dobry.
1: Chłodniej
2: niż wczoraj, bardziej pochmurno. Wietrzyk wieje i ten wietrzyk podobno ma przywieć jakieś opady, ale to bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, zwłaszcza na Lubelszczyźnie. Niech tam pada, niech tam leje jak najwięcej.
1: No już były takie informacje, że na szczęście pada. Po 10:00 dużo słońca w najpiękniejszych melodiach będzie u Piotra Sworakowskiego. Bardzo gorąco polecamy zostać z Radiem Pogoda jak najdłużej. No i do jutra się słyszymy.
0: Jak to do jutra?
1: Do poniedziałku.
0: Niektórzy do jutra.
1: No ale do jutra. Pogodny poranek będzie. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk, która w poniedziałek się pojawi. Do

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. Mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak. Mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę. Stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego.

0: Autopromocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
4: Napisz proszę chociaż krótki list.
3: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Yeah.

0: Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Reklama.
9: Najpiękniejszymi melodiami Jerzego Połomskiego, jak to dziewczyna i Ireny Jarockiej, był ktoś. Rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie i to się wydarzy za parę minut. Zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
6: Wiadomości z Poznania.
10: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł podczas interwencji policyjnej w Poznaniu. Badanie nie wykazało bezpośredniej przyczyny śmierci, mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
11: Biegły potwierdził wstępne ustalenia, że ona ma charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, w tym badania histopatologiczne i toksykologiczne.
10: Jak dodaje prokuratura, na razie nic nie wskazuje też na to, żeby policjanci zachowali się nieprawidłowo podczas interwencji. Na osiedlu Łokietka w Poznaniu wczoraj tramwaj potrącił rowerzystkę. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. W związku z tym ruch tramwajów przez dłuższy czas był wstrzymany. Policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia. Na koniec jeszcze ciekawostka. Dobry stół to...

0: nowe wydarzenie w ramach Malta Festival. Artystyczna kolacja połączy smak, muzykę i przedstawienie. Za menu odpowiadają poznańscy szefowie kuchni, a gości będzie około 300. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca, a szczegóły są dostępne w sieci. Za godzinę powiem za to więcej o remoncie drogi wojewódzkiej w gminie Kazimierz-Biskupi.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
0: Sporo słońca, ale też i sporo chmur na niebie i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Poznaniu. Termometry pokażą maksymalnie około 15 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić wyraźnie chłodniej. Ponownie ocieplenia możemy za to spodziewać się już od weekendu.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
3: Dzień dobry. Czwartek to już prawie weekend dla większości z nas. Dla wybranych dalszy ciąg weekendu. To taka luźna uwaga tylko, bo Radio Pogoda zawsze wypełnia dni swoich słuchaczy najpiękniejszymi melodiami i czwartkowe przedpołudnie pod tym względem nie jest wyjątkiem. Przed nami przeboje Jerzego Połomskiego, Ireny Jarockiej i zespołu Ricky e Poveri. Jutro w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, ale proponuję, żebyśmy zaczęli obchody już dzisiaj, bo zarówno te instytucje, jak i osoby w nich pracujące to nasi przyjaciele, lubią czytać i wiedzą, jaką książkę podsunąć do czytania. Czy Państwo skorzystali kiedykolwiek z porad bibliotekarza albo bibliotekarki?

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jest

0: jak to dziewczyna.
1: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.

Wesoło grali i śpiewali panowie i panie z grupy Ricky Epover i jutro w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, ale ja proponuję obchody tego dnia rozpocząć już dzisiaj. Wiadomo, że w bibliotekach można spędzić długie godziny szukając czegoś do czytania, ale można też poradzić się pani bibliotekarki lub pana bibliotekarza. Chyba zawsze służą podpowiedzią i często trafiają w gusta swoich rozmówców. Po wiadomościach Radia Pogoda zapytałem, czy skorzystali państwo kiedykolwiek z porad bibliotekarzy. Ja pamiętam jedną taką rozmowę jeszcze ze szkoły podstawowej, kiedy już przeczytałem wszystkie lektury przewidziane dla drugiej klasy. Troszkę się snułem między półkami, bo mieliśmy obowiązek wypożyczania jednej książki w miesiącu, przynajmniej tyle. No i pani bibliotekarka zapytała, o co chodzi. Wyjaśniłem, że po lekturach chciałbym jakąś fajną książkę przeczytać, więc pani tak popatrzyła na mnie i zapytała, a dzieci z Bullerbyn czytałeś? Jeżeli państwo czytali tę książkę, to domyślają się państwo zapewne, że propozycja okazała się strzałem w dziesiątkę. Ciekawe, czy państwo korzystali z porad bibliotekarzy. Niekoniecznie w podstawówce. 22 444 40 04, a może mają państwo inne wspomnienia związane z biblioteką i osobami w nich pracującymi? Jeśli tak, proszę się nimi podzielić ze słuchaczami Radia Pogoda.

0: Aneta Łastik i Jerzy Wieczorek wyśpiewywali sobie świat w 77 roku, a że dzisiaj, no przynajmniej na razie, moje myśli troszkę kierują się w stronę książek, to przypomniała mi się książka Ścieżki Śpiewu, z której między innymi dowiedziałem się, że australijscy aborygeni poznają swoje okolice, śpiewając o nich pieśni, no stworzone dawno temu przez ich przodków. To są takie muzyczne mapy, którymi aborygeni kierują się nawet w wędrówkach po kraju. Okolice znają ze swoich pieśni, więc w razie potrzeby dosłownie mogą wyśpiewać sobie świat. Najpiękniejsze melodie za chwilkę też będą o świecie i o życiu. Najpierw usłyszymy Domenico Modugno, a potem Edytę Geppert.
1: Radio Pogoda.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Reklama.

Edyta Geppert w Radiu Pogoda. Wśród osób związanych z polską piosenką, które urodziły się 7 maja, to taka gwałtowna zmiana tematu nastąpiła teraz. Wśród tych osób jest m.in. Tola Mankiewiczówna, przedwojenna aktorka i piosenkarka oraz śpiewaczka operowa. Dysponowała głosem określanym jako sopran liryczny i robiła z niego użytek od grudnia 1918 roku, kiedy debiutowała na deskach Opery Krakowskiej. Potem zaczęły się występy w operetkach, rewiach, kabaretach, no i filmach, w których stworzyła bardzo popularną parę z Aleksandrem Żabczyńskim, grając i śpiewając z nim m.in. w filmach Pani Minister Tańczy czy Manewry Miłosne. Skąd pochodzi piosenka jak za dawnych lat?

0: Albo to mężczyzna jest stuprocentowy.
1: To mężczyzna jest stuprocentowy, to Herkules swój od stóp do głowy. Ach, co za figura i muskulatura, sam raz dla mnie ty.
0: Te nagrania akurat ocalały, ale ogromna część jej nagrań zaginęła w czasie wojny. Pomyślmy więc ciepło o Toli Mankiewiczównie w 126. rocznicę jej urodzin.

0: Cyganeria w Radiu Pogoda. Pierwszy raz Anna German nagrała tę piosenkę w 1963 roku i to musiało być jakoś tak jesienią, albo wydanie tej piosenki na małej płytce musiało być tak jakoś jesienią, bo po drugiej stronie znalazła się znana Państwu także z Radia Pogoda piosenka Zimowe Dzwony. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę, posłuchamy duetu Albano Romina Power, a potem Sławy Przybylskiej i zespołu Bem i Bem.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
1: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
3: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
10: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
18: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Castorama.
10: Teoria
13: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
19: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Reklama.
13: Tyle słońca w całym mieście, Anny Jantar, a potem When the Saints Go Marching In w wykonaniu Louisa Armstronga i jego orkiestry. Te najpiękniejsze melodie zabrzmią tuż po tych wiadomościach Radia Pogoda.
4: Wiadomości z Poznania.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Będzie remont na kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 264 w gminie Kazimierz Biskupi. Mowa o drodze łączącej Kleczew z Koninem. Inwestycja ma ruszyć w ciągu kilku najbliższych tygodni, mówi wójt Grzegorz Maciejewski.
15: Zostanie jezdnia poszerzona do 7 metrów, zostanie wykonana kanalizacja deszczowa.
14: Prace będą kosztowały ponad 6 milionów złotych. Wracamy do Poznania, a tam jedna z mieszkanek apeluje do właścicieli psów o czujność. Jej pupil po spacerze dostał silnych objawów neurologicznych. Podejrzewane jest zatrucie między innymi pestycydami. Do zdarzenia doszło w rejonie ulic Prostej, Łubieńskiej i Zgorzeleckiej. Jeżeli ktoś zauważył podobne objawy u czworonoga, to proszony jest o kontakt, a szczegóły znajdziecie w internecie. I jeszcze jedna informacja. W powiecie gostyńskim zatrzymano 70-letniego kierowcę, który znacznie przekroczył prędkość. W trakcie kontroli mężczyzna dodatkowo chciał wręczyć policjantom łapówkę. Grozi mu teraz do 2 lat więzienia. Otrzymał też mandat w wysokości 3000 zł i 3

0: 13 punktów karnych. A za godzinę wspomnę o ostrzeżeniach IMGW dla naszego regionu.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
0: Do końca dnia w Poznaniu możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz przelotnych opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 15 stopni. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien potęgować odczucia chłodu. Z dobrych informacji, ciśnienie mamy w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić chłodniej, za to cieplej będzie już od weekendu.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry. Za około pół godziny będziemy świętować 75. urodziny Ireneusza Dudka, niestrudzonego promotora wszelkich odmian bluesa, a za kilka minut wrócimy do bibliotek, bibliotekarzy i wszystkiego, co z nimi związane. Zapytałem Państwa o historię biblioteczną i pytanie podtrzymuję, właściwie kilka pytań. Czy Państwo korzystają z bibliotek? Czy zdarza się Państwu wypożyczać książki na podstawie rekomendacji bibliotekarzy? A może to Państwo wykonują ten zacny zawód i mogą się Państwo podzielić sytuacją, która się Państwu przytrafiła podczas pracy. Interesuje mnie dzisiaj wszystko, co związane z bibliotekami i osobami wykonującymi ten zawód, chociaż Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek obchodzi się 8 maja. Ale kto jutro będzie o tym pamiętać? Oprócz nas, rzecz jasna.

0: Od biblioteki dzisiaj Państwa pytam, troszkę w związku z jutrzejszym Dniem Bibliotekarzy i Bibliotek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Piotrze. Biblioteka towarzyszyła mi od maleńkości, że tak powiem. Ponieważ wcześniej można było pożyczyć tylko dwie książki, nie pamiętam na jaki okres, do biblioteki zapisana była cała moja rodzina. Mama, tato i ja z siostrą, mimo że byłyśmy jeszcze małe. Nie była ona zbyt blisko domu, dlatego no nie można było co chwilę tam latać. Nie wiem, czy to miało jakieś znaczenie na wybór pracy przez moją siostrę, która została bibliotekarką. Nie podjęła jednak pracy w bibliotece publicznej, ale na uczelni. Także nie mogła mi służyć radą, jakie nowości opłaca się czytać, ale uczęszczałam do biblioteki we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich i muszę bardzo pochwalić tamte panie. Wiadomo, że nie czytały każdego gatunku literatury, ale potrafiły świetnie doradzić, także bardzo im jestem za to wdzięczna. Wszystkim bibliotekarkom, bibliotekarzom życzę samozaparcia. O. Pozdrawiam.
0: Odwzajemniam pozdrowienia Pani Krystyno. Proszę pamiętać, proszę Państwa, jutro o życzeniach dla bibliotekarzy. To jutro jest ich święto. Także jeżeli są to bibliotekarze z uczelnianych bibliotek, co oni, gorsi? A Państwa ciągle pytam, czy korzystają Państwo bądź korzystali z bibliotek, czy kiedykolwiek rekomendacja bibliotekarki bądź bibliotekarza dotycząca książki okazała się pomocna i trafiona, a jeśli są Państwo po tej drugiej stronie, czyli są Państwo bibliotekarzami, no to może mają Państwo jakieś ciekawe opowieści o tych, którzy korzystają z bibliotek. Też proszę zadzwonić do Radia Pogoda i podzielić się tymi opowieściami ze słuchaczami Radia Pogoda. Bum, bum, bum, bum.

0: To była Mireille Mathieu w Radiu Pogoda. Dzisiaj czwartek, więc jeszcze jutro mają Państwo szansę w porannej zabawie Szybka Piątka, by zdobyć wspaniałe nagrody w postaci kieliszków Radia Pogoda do jajek na miękko. No a nagrodą gwarantowaną w tym tygodniu są zaproszenia dla dwóch osób na wrocławski koncert Drupiego, który odbędzie się 23 maja we wrocławskiej hali Orion. Dzisiaj panu Marianowi no nie udało się zdobyć pogodnych kieliszków, bywa, ale zaproszenia dostał od Radia Pogoda, więc będzie go można spotkać na wrocławskim koncercie Drupiego. No a jutro, chwilę po 8:00, jeszcze jedna szansa dla Państwa na antenie Radia Pogoda, aby zdobyć te wspaniałe nagrody.
1: Radio Pogoda.

0: informacje.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
0: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama. Ulubiona kuchnia?
4: Wiadomo, włoska.
0: Lody?
4: No, włoskie.
0: Wakacje?
4: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
0: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
4: Fantastycznie!
0: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
1: Została ostatnia reklama.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Reklama.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i po

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

tak już w życiu jest. Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

To był Mieczysław Wojnicki, teraz Ireneusz Dudek. Zajmuje się muzyką od zawsze. Najpierw uczył się grać na skrzypcach, potem na harmonijce ustnej, później

I za chwilę usłyszymy trochę spokojniejszy przebój Shakin' to Diego, ale mówiąc o Ireneuszu Dudku, nie sposób pominąć jego zaangażowania w festiwal Rawa Blues, który Irek organizuje od pierwszej jego edycji, właściwie od 1981 roku, i który pod jego ręką stał się największym bluesowym festiwalem pod dachem na całym świecie. Irek Dudek dzisiaj kończy 75 lat i z tej okazji życzmy mu wszystkiego przepięknego. Wow.

0: Mary Hopkin to jedna z triumfatorek konkursu piosenki Eurowizji. Wygrała ten konkurs w 1969 roku piosenką, którą właśnie usłyszeliśmy w Radiu Pogoda. Po południu pojawi się jeszcze jedna zwycięska piosenka z Eurowizji, ale o niej powiem jeszcze w stosownym czasie. No a w przyszłym tygodniu znów będziemy kibicować naszej reprezentantce w tegorocznych zmaganiach w konkursie, który odbędzie się w Wiedniu.
1: Radio Pogoda.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań. 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.

nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.

obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

0: to promocje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Reklama. Hanna Banaszak pożegna się z Kotkiem, a zaraz potem usłyszymy jeden z wielkich przebojów Nila Sedaki, Breaking Up Is Hard To Do. I tak się zacznie pogodne popołudnie zaraz po wiadomościach Radia Pogoda.
4: Wiadomości z Poznania.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami w Wielkopolsce. Mogą one wystąpić przez cały dzień, a także dzisiaj w nocy. Prognozowane są wtedy również silne podmuchy wiatru. Przenosimy się do komunikacji miejskiej. ZTM w Poznaniu uprościł zasady korzystania z biletu seniora. Nie trzeba już potwierdzać swoich uprawnień w punktach obsługi klienta. Wystarczy jednorazowe okazanie dokumentu tożsamości. Zmiana ma ograniczyć formalności i ułatwić seniorom korzystanie z komunikacji miejskiej. Na koniec jeszcze statystyka. 290,5 miliona dni spędzili Polacy na zwolnieniach lekarskich w zeszłym roku. To o 0,5 miliona więcej niż w 2024 i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku, mówi Karol Poznański z ZUS.
8: Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania oraz choroby układu oddechowego.
7: Największy wzrost, bo aż o 10%, dotyczył zwolnień związanych z chorobami psychicznymi.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.
9: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
4: Pogoda w Poznaniu.
7: W Poznaniu dzisiaj możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i słońce, i sporo chmur, i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą około 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno z kolei pozytywnie na nas wpływać. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale ma się zrobić chłodniej, a ponownie ocieplenia możemy spodziewać się od weekendu. Temperatura powinna wtedy podskoczyć do około 20 stopni w dzień.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Popołudniową część naszego dzisiejszego spotkania z bibliotekami i bibliotekarzami w przeddzień ich święta rozpoczną najpiękniejsze melodie dla wszystkich. Usłyszymy Hannę Banaszak, Nila Sedakę i Ewę Śnieżankę na początek. A potem wrócimy do miejsc i osób związanych z książkami. Do 13 pojawi się też ta zwycięska piosenka z konkursu Eurowizji, o której wspominałem niedawno. Ona zwyciężyła w 1977 roku. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Był taki walc. Ewa Śnieżanka pięknie zaśpiewała tę piosenkę pod koniec lat 80. Dwa lata wcześniej Krzysztof Krawczyk nagrał utwór, którego zaraz posłuchamy, ale najpierw w Radiu Pogoda biblioteki i bibliotekarze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Witam wszystkich serdecznie. Czy skorzystałam kiedyś z pomocy pani bibliotekarki? Owszem, poleciła mi książki kilka razy i byłam bardzo zadowolona. Pozdrawiam serdecznie, Elżbieta.
0: Również pozdrawiam, pani Elżbieto, czyli warto radzić się bibliotekarzy, kiedy nie wiemy, co wybrać do czytania. Halo?
2: Ja dzwonię z Krakowa, Jacek, w sprawie tych bibliotekarzy.
0: Tak.
2: Ja nie rozumiem, dlaczego mówią w Polsce, że w ogóle ludzie nie czytają. W bibliotekach są takie straszne tłumy ludzi, takie kolejki, że szkoda mówić. Natomiast chciałem jeszcze pochwalić bibliotekę w NCK Kraków. Panie są wspaniałe, doradzają, zostawiają książki, które mnie interesują i w każdej chwili można poprosić o jakąś książkę i oczywiście ta książka będzie do odebrania, żebym mógł przeczytać. Same pozytywy i uważam, że ci ludzie zasługują na największe uznanie. Dziękuję.
0: To ja dziękuję, panie Jacku, za ten telefon i zgadzam się z panem. Rzeczywiście osoby pracujące w bibliotekach są ze wszech miar godne naszego uznania. A dlaczego się mówi, że nikt nie czyta książek, skoro w bibliotekach takie tłumy? No bo tych bibliotek jednak dość niewiele.

0: Turn, Turn, Turn i grupa The Birds. Piosenka Pete'a Seegera, czasem nazywanego ojcem chrzestnym amerykańskiej muzyki folkowej, ale tych ojców było kilku i wszyscy istotni. Zresztą Pete Seeger na pewno ucieszyłby się z tego towarzystwa. Tak jak cieszył się z każdej piosenki, która za sprawą młodych wykonawców pop w latach 60. stawała się wtedy przebojem na listach amerykańskich. I nie tylko. Najpiękniejsze melodie wracają zaraz do Radia Pogoda w piosenkach Kaliny Jędrusik, a potem Zbigniewa Wodeckiego.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Reklama.
20: Bo we mnie jest seks. Gorący jak samum, bo we mnie jest seks. Tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust. Żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy. Dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

0: że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Lidia Stanisławska.

Zbigniew Wodecki zacznie od Bacha. Wczoraj wspominaliśmy Zbigniewa Wodeckiego w 76. rocznicę jego urodzin. Za moment inne wspomnienie. Usłyszymy piosenkę L'Oiseau et l'Enfant, którą Marie Myriam zwyciężyła konkurs piosenki Eurowizji w 77. roku, dając Francji 5. wygraną na Eurowizji. Wtedy to był rekord. No ale potem Irlandczycy i Szwedzi na poważnie wzięli się do roboty i obecnie ten rekord wynosi 7 zwycięstw. Ex aequo cieszą się nim i Irlandia, i Szwecja. No ale Francuzi także mają co wspominać, chociaż w ich przypadku to zwycięstwo Marie Myriam w Londynie było ostatnim z dotychczasowych. Wydarzyło się dokładnie 7 maja 1977 roku, a więc 49 lat temu co do dnia. Z tym, że Francuzi, tak jak inne kraje zresztą biorące udział w tym konkursie, mają nadzieję, że to oni będą fetować zwycięstwo w konkursie Eurowizji już w przyszłą sobotę.

bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

cię przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Hanna Skarżanka i Nie wierzę piosence w Radiu Pogoda. Dzisiaj czwartek, więc proszę nie zapomnieć, że o 22 po raz ostatni w tym tygodniu będziemy słuchać Wojciecha Masiaka czytającego Faraona Bolesława Prusa. Jutro potańcówka, potem weekend, więc w powieści będzie przerwa, ale zawsze można wrócić do fragmentów Faraona, czy nawet poprzednich powieści czytanych przez Wojtka Masiaka, zaglądając do naszego archiwum audiobooków na stronie radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
16: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
16: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
15: To rzeczywiście jasny wybór.
16: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Została ostatnia reklama.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to, a jak

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną.

0: Dlaczego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie? Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
1: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
11: Reklama.
12: Właśnie mija 13, więc teraz posłuchamy najważniejszych wiadomości Radia Pogoda, po czym najpiękniejsze melodie wrócą w przebojach Chłopiec z gitarą Karin Stanek i Czerwono-Czarnych oraz Być kobietą Alicji Majewskiej.
13: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
14: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
13: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
15: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
13: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
16: Już jest

0: cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
1: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
1: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
3: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
1: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
4: Pogoda.
1: Niemal wszędzie przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Po południu na południowym wschodzie burze, a na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Dzień dobry. O bibliotece i bibliotekarzach, a właściwie o bibliotekarkach dzisiaj Państwo opowiadają i chyba wszystkie telefony na ten temat są o tym, jak oni, one są pomocne. I świetnie. Na pewno parę Państwa wypowiedzi znajdzie się też w jutrzejszym remanencie tygodnia. No i w dniu święta bibliotekarzy i bibliotek. A za chwilkę troszkę, jakby to nazwać, żeby nie zdradzać zawczasu wszystkiego. Trochę inne spojrzenie na biblioteki i nie tylko. Będzie też pewna informacja, którą po prostu muszę się z Państwem podzielić. Tymczasem przed nami najpiękniejsze melodie Karin Stanek i Alicji Majewskiej.

0: Alicja Majewska. Może by tak na leśniki dzisiaj na obiad. Ja wiem. No dobrze, nad tym zastanowię się kiedy indziej. Teraz wróćmy do bibliotek, które zajmują nas w przeddzień Dnia Bibliotekarza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry całemu Radiu Pogoda. Przyszło mi do głowy, jako stały słuchaczce Radia Pogoda, że między bibliotekami a Radiem Pogoda istnieje duże podobieństwo, taki wspólny mianownik. A mianowicie jedne i drugie, to znaczy i biblioteki, i Radio Pogoda, służą między innymi, albo w dużej części, dobrostanowi swoich słuchaczy, a w przypadku bibliotek czytelników.
0: No tak.
1: I pod tym względem są właśnie bardzo do siebie podobne. Tutaj dodam jeszcze, że nad drzwiami ogromnej, starożytnej biblioteki, Biblioteki Aleksandryjskiej, widniał napis Psyche Iatreion, co oznacza lecznica dusz. No, wszyscy rozumiemy, co to znaczy, prawda? I temu samemu celowi również służy Radio Pogoda. Nad redakcją Radia Pogoda też można by taki napis umieścić. To taka ciekawostka z mojej strony. Serdecznie pozdrawiam moje ulubione Radio Pogoda. Magdalena, bibliotekarka z zawodu.
0: O, proszę, czyli to dla pani Magdaleny są te wszystkie życzenia i będą jeszcze jutro. Pozdrawiam również pani Magdaleno, a wracając do tej lecznicy dusz, od razu mi przyszła na myśl taka piosenka. Na pewno pani pozna.

0: sens.
1: Krzysztof Krawczyk i Moniek Staszczyk zaśpiewali ją kiedyś wspólnie, na płycie Krzysztofa Krawczyka zresztą. Psycheiatrejon, tak? No to nawet ładnie brzmi i pasuje do tego, co Radio Pogoda gra dość często, bo Eleni u nas często gości przecież ze swoim słońcem. Ale teraz Andrzej Zaucha będzie prosił, by być jego natchnieniem.

Living Doll w Radiu Pogoda, czyli Cliff Richard i The Shadows w ich przeboju z 1959 roku. Teraz krótkie zaproszenie do słuchania Radia Pogoda dzisiaj po południu o 18:00. Rozpoczyna się Aleja Sław, do której Tamara Pawlik-Lipska zaprasza same znakomitości. We wtorek jej gościem był Tomasz Konieczny. Gdyby Państwo przegapili tę rozmowę, można zajrzeć na naszą stronę radiopogoda.pl i tam będzie można nadrobić zaległości, klikając w artykuł dotyczący tej rozmowy, a sama rozmowa bardzo ciekawa. Ciekawie też zapowiada się dzisiejsza Aleja Gwiazd, bo gościem Tamary dziś będzie Piotr Głowacki, aktor znany na przykład z serialu Pan Mama, no ale też z wielu filmów, na przykład Roist z 2024 roku. Początek Alei Sław, Radia Pogoda, dziś o 18:00. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Została ostatnia reklama.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

Do grającej szafy Grosik Wrzuć to jeden z wielkich przebojów Marii Koterskiej z lat 50. i tytuł musicalu, który kiedyś, no znacznie później jednak, z piosenek lat 50. zmontowani panowie Janusz Józefowicz i Krzysztof Materna w Teatrze Buffo. Robert Janowski mógłby pewnie więcej o tym musicalu opowiedzieć, bo brał udział w przedstawieniach. Zmieniam temat, muszę się z Państwem podzielić tą wiadomością, bo w końcu się zdezaktualizuje, a dotyczy, no właściwie nieporozumień dotyczy. Sezon narciarski skończył się już nawet na Kasprowym Wierchu w polskich Tatrach, więc chyba nikt nie ma wątpliwości, że wiosna zagościła na dobre. Nie tylko w naszym kraju, ale na całej północnej półkuli, więc sezon na wydarzenia pod gołym niebem także powoli się rozpoczyna i jednym z takich wydarzeń ma być Festiwal Natury w angielskim hrabstwie Cumbria. Zaczyna się jutro, o ile się nie mylę, więc ogłoszenia o festiwalu już od jakiegoś czasu pojawiały się między innymi w mediach społecznościowych, a to, jak wiadomo, wiąże się z koniecznością odpowiadania na różnego rodzaju komentarze i zapytania zamieszczane przez internautów. I przynajmniej jeden z takich komentarzy skłonił organizatorów do wyjaśnień, że Cumbria Nature Festival jest organizowany przede wszystkim dla naturalistów, a nie dla naturystów. Choć organizatorzy zapewniają, że starają się pamiętać o wszystkich, którzy czują związek z naturą, także to będzie wydarzenie dla wielbicieli i zwolenników natury, a nie dla tych, którzy lubią się opalać rozebrani do rosołu. No, inna rzecz, że rosół przecież jest naturalny i dosłownie i w przenośni. Teraz nie będzie piosenki o rosole, choć mogłaby być, owszem, tylko o Mariannie, a właściwie do Marianny. Bogusław Metz w Radiu Pogoda.

0: Do zakochania jeden krok śpiewał Andrzej Dąbrowski w Radiu Pogoda i to jest piosenka bardzo na miejscu, bo wokół nas wiosna, a w kalendarzu maj. Jeżeli i w sercu maj, to tytuł przeboju Andrzeja Dąbrowskiego pasuje idealnie. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę. Usłyszymy przeboje Bruce'a Chanela, Urszuli Sipińskiej, Tadeusza Woźniaka, a o 14:00 usłyszymy Kubę Kaletę, który zajmie się Państwa pogodnym popołudniem. Wiem, że ma dla Państwa mnóstwo najpiękniejszych melodii. Oprócz tego termos Radia Pogoda oraz książkę o Stanisławie Tymie. To są nagrody w zabawie ani tak, ani nie po 16:00. Co jeszcze Kuba ma dziś dla Państwa? Proszę sprawdzić osobiście, zostając z Radiem Pogoda. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
6: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
7: Tanie tutaj jest Stokrotka.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL. 2x500 gramów. Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
16: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.

0: Za takie telefony kochamy poranki.
1: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
2: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
0: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
0: Została ostatnia reklama.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Reklama.
12: Dzień dobry, tu Kuba Kaleta. Przed nami wspólne czwartkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Po 14 posłuchamy jednej z nich w wykonaniu Reny Rolskiej, ale wcześniej wiadomości.
13: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia. Gdzie zagrzmi? Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
14: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
13: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na Lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
15: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
13: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie

0: ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
0: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
1: To są obiekty otwarte, ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
0: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.
2: Pogoda.
0: Na niebie dominują dziś chmury, z których przelotnie popada deszcz, a po południu burze na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
2: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
3: Dzień dobry, przed nami wspólne 4 godziny wypełnione najpiękniejszymi melodiami, ale nie tylko. My na sam początek przenosimy się do lat 60. i słuchamy niezapomnianego utworu Reny Rolskiej w Radiu Pogoda.

Ta piosenka jest jak wspomnienie wakacji, ale z jednej strony, a z drugiej to również przypomnienie o tym, że te wakacje i lato zbliżają się wielkimi krokami. Anna German w Radiu Pogoda. 11 minut po godzinie 14. Zaglądam do kalendarza i dzisiaj proszę sobie wyobrazić, że obchodzimy Światowy Dzień Hasła. On zawsze przypada na pierwszy czwartek maja i Światowy Dzień Hasła to jest dobra okazja, żeby przypomnieć, że silne i unikalne hasło, na przykład do poczty elektronicznej, do konta bankowego czy do Facebooka, to podstawa naszego bezpieczeństwa w sieci. No i niestety, ale według specjalistów aż 90% użytkowników korzysta z haseł, które można złamać w ciągu zaledwie kilkunastu sekund. Te najpopularniejsze hasła to 1, 2, 3, 4, 5, 6, kuwerty, data urodzenia czy imię psa i to są najczęściej używane hasła. W związku z tym ja mam do Państwa takie pytanie i prośbę. Może spróbujemy się wspólnie zastanowić na antenie Radia Pogoda, jak wymyślić silne i skuteczne hasło. Może mają Państwo jakieś swoje sprawdzone sposoby. 22 444 4004 A. I jeszcze idealnie byłoby, gdyby to było takie hasło, którego po prostu nie zapomnimy, bo te trudne hasła mają to do siebie, że no gdzieś później wylatują z głowy i trzeba je odzyskiwać, układać na nowo. Już teraz w Radiu Pogoda wielki przebój grupy The Searchers.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Uwielbiam to vibrato w głosie, to oczywiście Michał Bajor w Radiu Pogoda, 18 minut po 14. A propos głosu, to ja czekam na Państwa głosy w temacie, jak ułożyć silne, skuteczne hasło, na przykład do poczty elektronicznej, czy do Facebooka, czy do konta bankowego, i to hasło, którego no po prostu nie zapomnimy na przykład na drugi dzień. I pozwolę też sobie tutaj przypomnieć, że po 16 startuje kolejna runda konkursu Ani tak, ani nie. Dzisiaj nagrodą gwarantowaną jest termos Radia Pogoda, a nagrodą dla zwycięzcy jest książka Tym wolałbym być psem autorstwa Ryszarda Abrahama. 22 444 4004 pod tym numerem telefonu czekam na Państwa zgłoszenia do konkursu i również na wypowiedzi w temacie haseł. A już za chwilę powiemy o urodzinach człowieka, który, proszę sobie wyobrazić, użyczył swojego głosu Batmanowi. O szczegółach już za chwilę w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
3: Kocha.
2: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
3: To łatwo powiedzieć.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Została ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.

Och, przy takich dźwiękach to aż się chce wstać i zatańczyć twista. No, jeżeli są Państwo w jakimś miejscu publicznym, to może być to dość nietypowa sytuacja, na pewno ciekawy widok. The Contours w Radiu Pogoda, 14.30 dokładnie, a ja tymczasem zaglądam do kalendarza i dzisiaj 57. urodziny obchodzi Radosław Pazura, aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, a także lektor. Znamy go chociażby z takich filmów jak Demony Wojny według Goi, Psy 2, Ostatnia Krew czy Nic Śmiesznego. No i znamy również pana Radosława z serialu M jak Miłość. Fani komiksów na pewno dobrze wiedzą, że to właśnie jego głosem mówi Batman w animowanych adaptacjach Przygód Człowieka Nietoperza, a gracze komputerowi, którzy pamiętają grę Max Payne sprzed ćwierć wieku, być może nie wiedzą, że to właśnie dzisiejszy jubilat użyczył swojego głosu tytułowemu bohaterowi tej gry, czyli Maxowi Payne'owi. Co ciekawe, pierwszą pasją Radosława Pazury była piłka nożna. Futbol trenował kolejno w klubach Stal Niewiadów i Lechia Tomaszów Mazowiecki. Aktorstwem zainteresował się, kiedy z powodu choroby nie mógł chodzić na treningi. Obecnie możemy Radosława Pazurę oglądać chociażby w filmie Triumf Serca, który miał swoją premierę w ubiegłym roku, a który jest dostępny na platformach streamingowych. A w Radiu Pogoda dostępne są najpiękniejsze melodie. Już teraz Majka Jeżowska.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 6:00.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Do tej dziewiątej to nam jeszcze trochę czasu zostało, dlatego że 22 minuty dzielą nas od godziny 15. To był Zbigniew Kurtycz w Radiu Pogoda, a takich najpiękniejszych melodii na pewno nie zabraknie przez cały dzień. Już za chwilę wolna grupa Bukowina, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kaufland jest też, też w Kauflandzie.
17: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
7: Reklama.
8: Tu Kuba Kaleta. Po 15 posłuchamy wielkiego big beatowego przeboju w wykonaniu mistrzów tego gatunku, czyli oczywiście czerwonych gitar. Ale najpierw sprawdźmy, co słychać w kraju i na świecie.
9: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty jak dotąd usłyszało 95 osób. Szymon Kępka.
10: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
11: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
10: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
9: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
12: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
9: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do

0: wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
1: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
0: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy. To mniej niż dziś.
2: Co jest grane w Poznaniu?
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji spektaklu, a chodzi o sztukę Między łóżkami. To inteligentna komedia przedstawiająca zabawne i wzruszające losy mieszkańców prowincjonalnego miasteczka. W sumie zobaczymy 15 postaci granych przez piątkę aktorów. Nie zabraknie humoru, refleksji i wzruszenia. Początek jutro o godzinie 20.30 w Kolegium Da Vinci. Teraz stand-up. Będziecie mogli wybrać się na występ Cezarego Pontewskiego. Komik zaprasza na swój najnowszy program Content. Nie zabraknie anegdot z życia połączonych z ciekawą obserwacją. Początek w sobotę o 20.30 w Akademickim Centrum Kultury. Na koniec jeszcze będziecie mogli wybrać się na spektakl komediowy W Waszych Rękach w wykonaniu grupy Toto Impro. Artyści będą go tworzyć na bieżąco w oparciu o historię i relacje publiczności. W trakcie tego wieczoru zobaczycie też autorskie formaty tej grupy. Początek w niedzielę o godzinie 18 przy 27 grudnia 8:10.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
0: Niemal wszędzie możliwy dziś przelotny deszcz. Po południu burze na południowym wschodzie. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
2: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
4: Będziemy wspólnie słuchać najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda, a już za chwilę dowiemy się, w jaki sposób polski Brad Pitt, nietypowy sposób, dodajmy, swego czasu zarabiał na życie. Gdzie i co dokładnie robił, o tym już za chwilę, dlatego proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda i oczywiście słuchamy teraz wielkiego przeboju Czerwone Gitary.

Jadwiga Strzelecka, najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda nam przygrywają, żeby to czwartkowe popołudnie było jeszcze przyjemniejsze, chociaż no, mimo tego, że gdzieś tam, gdzie niegdzie deszcz się pojawia, ale z drugiej strony no, mamy suszę, tak? Więc te opady są wręcz pożądane. 10-11 minut po godzinie 15, a my tymczasem zaglądamy do kalendarza, dlatego że dzisiaj 46 lat kończy Maciej Zakościelny, aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, którego znamy chociażby z filmów Dlaczego nie, Listy do M2 i z trzech najnowszych części komediowej serii Kogel Mogel, a także Macieja Zakościelnego kojarzymy z seriali Czas Honoru, Kryminalni i Sfora. No, Maciej Zakościelny bywa, czy też bywał nazywany polskim Bradem Pittem i my znamy Macieja Kościelnego jako aktora, natomiast no ja do niedawna jeszcze nie wiedziałem, że pan Maciej również ma talent do muzyki. Ten talent odziedziczył najprawdopodobniej po rodzicach. Otóż mama dzisiejszego jubilata grała na fortepianie, a tata śpiewał w chórze i gdy gry na skrzypcach Maciej Zakościelny uczył się w szkole muzycznej w rodzinnej Stalowej Woli, a jako młody chłopak pojechał do Paryża, gdzie zarabiał grając na skrzypcach w metrze. W lutym tego roku premierę miał włoski film Zróbmy sobie przerwę, w którym dzisiejszy jubilat również wystąpił. Niestety, premiera tego filmu była we Włoszech, no i na polską premierę cały czas czekamy. A jak już o Włochach wspomnieliśmy, to to jest dobry pretekst, żeby posłuchać jednego z największych włoskich przebojów. Albano i Romina Power już teraz w Radiu Pogoda.

0: Henryk Fabian i Czerwono-Czarni w Radiu Pogoda. Takich najpiękniejszych melodii słuchamy przez cały dzień i przez całą noc też przecież. 18 minut po godzinie 15. A już za chwilę zapraszę Państwa na kolejne spotkanie z Haliną Frąckowiak. Monika Tarka rozmawia z Panią Haliną codziennie właśnie po godzinie 15. I Halina Frąckowiak opowiada o swoich ulubionych utworach na naszej antenie. Już za chwilę poznamy historię piosenki, do której Halina Frąckowiak napisała tekst. A ten tekst powstał na podstawie snu. O szczegółach już za moment w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama. Ulubiona kuchnia?
1: Wiadomo, włoska.
0: Lody?
1: No, włoskie.
0: Wakacje?
1: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
0: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
1: Fantastycznie!
0: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

0: Niezawodny Żoda są w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie 15.30. Czas jak zwykle o tej porze zaprosić do studia Halinę Frąckowiak, z którą rozmawia Monika Tarka.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
2: W Radiu Pogoda Halina Frąckowiak, która opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Dzień dobry Pani Halino. Już wiem, proszę Państwa, że trzeba dla Pani Haliny delikatną kawę z mlekiem, więc oczywiście jest, jak zwykle. Dzisiaj taka piosenka ciekawa, bo z Pani tekstem. Przystanek bez drogowskazu.
3: Tak. To jest mój sen.
2: O!
3: I sen miałam.
2: Proszę.
3: I teraz, jeżeli ktoś będzie chciał, to może sobie tłumaczyć na swój sen. Pamiętam, to mam jak film znowu przed oczami. I nagrałam...
2: Czyli co, przyśniła się pani ta historia? Obudziła się pani?
3: Wcześniej mi się przyśniła. Ja to miałam wcześniej taki sen.
2: Cały czas pani miała to w głowie?
3: Brałam muzykę, do czego zmobilizowało mnie moje dziecko. Uznając, że po prostu coś jest nie tak ze mną, że ja nie piszę muzyki, nie maluję, nie... Ja mówię, no ale ja pracuję cały czas, jeżdżę z koncertami. No tak, ale mamo. No dobrze, on wyszedł. Bo jeszcze powiedziałam, ale jestem chora teraz, nie mogę. No właśnie, jesteś... No i co?
2: I masz dużo czasu, więc pisz.
3: No więc jak on wyszedł, to rzeczywiście zaczęłam szukać różne tam materiały, które miałam muzyczne. Zbyszek Szulasz napisał taką muzykę, dał mi całą kasetę ze swoimi kompozycjami. No ja wybrałam akurat tę. No i napisałam do tego tekst. Przypominając sobie ten sen.
2: Mm-hmm.
3: Ten tekst w każdym momencie, w każdej sytuacji może być naprawdę mieć inny przekaz, inne znaczenie. Jest bardzo ważny, bo mówi, że doszłam do przystanku bez drogowskazu.
2: I co dalej?
3: No teraz co dalej, prawda?
2: Mm-hmm.
3: Ale to nie jest koniec, bo tam za chwilę coś się dzieje jeszcze.
2: Tylko którą drogę wybrać? Skoro nie wiemy, dokąd te drogi prowadzą.
3: Nie wiemy.
2: No to posłuchajmy, proszę Państwa, tej piosenki, która powstała ze snu. Przystanek bez drogowskazu z tekstem pani Haliny. Pani Halino, widzimy i słyszymy się jutro. Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
4: Doszłam do przystanku bez drogowskazu. Ujrzałam tablicę z napisem w nieistniejącym języku. W oddali jawiło się miasto zbudowane z metalowych ram.

0: To Barbara Kraftówna, najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 16. Ja przypominam Państwu, że dzisiaj rozmawiamy o hasłach i pytam Państwa o to w Światowym Dniu Hasła. Jakie hasło silne i unikalne ułożyć do poczty elektronicznej, czy do konta bankowego, czy do Facebooka, żeby było skuteczne i żeby go po prostu nie zapomnieć. 22 444 40 04 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda, a my już za chwilę posłuchamy takiego utworu, który został po raz pierwszy nagrany przez żeńską grupę wokalną Cookies, ale najbardziej znanym wykonaniem tego utworu jest wersja nagrana przez zespół Herman's Hermits w połowie lat 60. i właśnie w tej wersji wysłuchamy tej piosenki już za moment w Radiu Pogoda.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Przepraszam najprościej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie, wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Jeziorajutku dostała w rolę w serialu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Miau!
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Expert.pl. Bo w Media
1: Expert nie masz. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Reklama.

0: mnie.
1: Radio Pogoda.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
5: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem.

0: Tatycki filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
4: Tu Kuba Kaleta. Po 16 posłuchamy piosenki, której wyjątkowo przyjemnie słucha się wiosną. Już za chwilę Marek Grechuta, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
5: Strzały w austriackim Linzu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
5: Miriam Lipińska. Strzelanina w Linzu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
6: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
7: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
5: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Solskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
8: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki. Nie może...

0: no porozwalało nam życie prywatne. Nie jest uznania to, że małżeństwa razem jeżdżą.
1: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie mam powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. Według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
2: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
1: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.
3: Co jest grane w Poznaniu?
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja spektaklu. W sobotę będziecie mogli zobaczyć triatlon Story, chłopaki z żelaza. To opowieść o uczestnikach zawodów, którzy przypadkowo spotykają się w pokoju hotelowym. Wydawać by się mogło, że nigdy się ze sobą nie dogadają, jednak absurdalne zdarzenia powodują, że pomiędzy bohaterami zawiązuje się prawdziwe, męskie porozumienie. Start o 17:00 w Kolegium Da Vinci. A 12 maja będziecie

0: mogli wybrać się na wydarzenie pod nazwą Open Stage Iluzji. Na scenie zaprezentuje się kilku iluzjonistów, którzy będą testowali swoje nowe pomysły, przy okazji dopracowując też te starsze. Start o 19 w Kolejka Pub. A na koniec jeszcze sport. W sobotę odbędą się ogólnopolskie regaty kajakowe imienia Wojciecha Skrzypczyńskiego. W rywalizacji wystartują zarówno dzieci, juniorzy oraz seniorzy. To wszystko na torze regatowym Malta. Zawodnicy startują obowiązkowo na mini kajakach K4. Szczegóły są dostępne w sieci.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
2: Popołudnie, wieczór i noc z burzami na południowym wschodzie kraju. A na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
4: I zapraszam do wspólnego słuchania najpiękniejszych melodii. Powiem Państwu, że ja jestem ogromnym fanem tego wykonawcy, który już za chwilę zabrzmi. 6 albo 7 płyt mam w swojej kolekcji i uwielbiam do nich wracać, a to jest jedna z moich ukochanych piosenek i doskonale się jej słucha właśnie teraz, w maju. Nie tylko w maju, ale w maju ja lubię szczególnie do niej wracać. Dobrze, to ja już więcej nie przedłużam, posłuchajmy. Marka Grechucy w Radiu Pogoda.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: Proszę mi wierzyć, ale ja tej piosenki w studiu słuchałem naprawdę bardzo głośno. Dobrze, że nie ma sąsiadów żadnych w pobliżu. Uwielbiam. Anna Jurksztowicz to jest artystka, do której kocham wracać. Nie tylko ta piosenka Hey Man jest, zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Myślę, że państwo mają też podobnie, bo najpiękniejsze melodie królują w Radiu Pogoda. 13 minut po godzinie 16, a telefon do naszego studia 22 444 4004 po pierwsze jest cały czas aktualny, a po drugie jest też telefonem, który regularnie dzwoni. Odbierzmy w takim razie ten telefon. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Krystyna z Krakowa. Mhm. Chciałabym się dowiedzieć, jaki tytuł ma piękny utwór, słychać, prawda, też na trąbce znanego wykonawcy z Francji, który kiedyś Małego Kwiatka też grał. I chciałabym się dowiedzieć, jaki tytuł ma ten piękny utwór, który był nadawany przed panią Heleną Majdaniec śpiewającą Twista. Pozdrawiam wszystkich pracowników, no i radiosłuchaczy tego radia, którego słucham od kilku lat, bo jest wyjątkowe.
0: Bardzo dziękuję za pozdrowienia, pani Krystyno. My oczywiście też się przyłączamy do tych pozdrowień. A jeśli chodzi o tę piosenkę, o którą pani pyta, to domyślam się, że chodzi o taki utwór. Wykonuje go Joe Dassin, a tytuł to Champs-Élysées. Przepraszam, proszę mi wybaczyć mój język francuski. Nie władam tym językiem. Ten tytuł można sobie również w prostszy sposób przetłumaczyć. To po prostu pola elizejskie, tylko że po francusku. I faktycznie taka piosenka pojawiła się niedawno na naszej antenie i będziemy na pewno do niej wracać, dlatego że to jest bardzo piękny utwór. To jeszcze jeden telefon odbierzmy. Halo?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Właśnie wróciłam z marszu z kijkami i podziwiałam wiosnę, którą już mamy. Przypomniałam sobie, że 8 maja, w piątek, David Attenborough, biolog, podróżnik i autor cudownych programów przyrodniczych, kończy 100 lat. Nadal jest aktywny zawodowo. Tylko pogratulować. Myślę, że Radio Pogoda wspomni o tym na antenie. Jego wielbicielka Krystyna z Poznania. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Pani Krystyno, na pewno jutro wspomnimy o setnych urodzinach Davida Attenborough. To ma pani moje słowo. Na pewno po 14 się pojawi kilka słów na temat właśnie tego zasłużonego dla nauki człowieka. A już teraz słuchamy zespołu, który jest chyba najbardziej zasłużonym zespołem dla muzyki rozrywkowej, The Beatles, już teraz w Radiu Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: Mieczysław Wojnicki w Radiu Pogoda. 21 minut po godzinie 16. Ja myślę, że państwo dobrze wiedzą, co już za chwilę będzie działo się na naszej antenie. A ci z państwa, którzy nie wiedzą, to zostaną właśnie w tym momencie poinformowani, że przed nami kolejna runda konkursu Ani tak, ani nie. Dzisiaj nagrodą gwarantowaną jest termos Radia Pogoda, a nagrodą dla zwycięzcy jest książka Tym wolałbym być psem autorstwa Ryszarda Abrahama, a zgłoszenia do konkursu oczywiście zbieramy pod numerem 22 444 4004. Już za chwilę emocje sięgną zenitu w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899.

0: Lidla to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.
7: Została ostatnia reklama. Yeah.

0: String. To Sandy Show w Radiu Pogoda, minuta po wpół do piątej. Czas najwyższy, żeby sprawdzić, jak Państwo sobie radzą z odpowiadaniem na podchwytliwe pytania, z szybkim odpowiadaniem i do tego jeszcze z odpowiadaniem bez użycia słów, które no czasem po prostu same się nasuwają na usta.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, Pani Agnieszko, z tej strony Kuba Kaleta z Radia Pogoda. Dzień dobry, dodzwoniłem się do Bydgoszczy, prawda? Pani Agnieszko, do wygrania jest książka Tym wolałbym być psem, a nagroda gwarantowana już do Pani należy. Chodzi oczywiście o termos Radia Pogoda. Zadam 5 pytań, będzie miała Pani 30 sekund na odpowiedź, na odpowiedzi nawet. Należy odpowiedzieć prawidłowo i nie używać słów tak i nie. Czy wszystko jest dla Pani jasne?
2: Zgadza się.
0: Dobra, super. Jeszcze nie zaczęliśmy, ale widzę, że jest Pani czujna. Bardzo dobrze. Pytanie numer 1 brzmi tak. Czy Warszawa leży nad Wisłą?
2: Oczywiście.
0: Czy pingwiny potrafią latać?
2: Niekoniecznie.
0: Czy tydzień ma 7 dni?
2: Oczywiście.
0: Czy Słońce jest planetą?
2: Zgadza się.
0: Oj nie, Słońce nie jest planetą, Słońce jest gwiazdą. W związku z tym do Pani wędruje termos, czyli nagroda gwarantowana.
2: Bardzo fajne, ten termos będzie prezentem do mojego kolegi.
0: O, super.
2: Radio Pogoda, bo ja zarażam Radio Pogoda. Mhm.
0: No to bardzo miło mi to słyszeć, że dzięki Radiu Pogoda kolega zostanie obdarowany. To co, pozdrawiamy kolegę?
2: Pozdrawiamy Panią Darkę.
0: Pani Agnieszko, to ja w takim razie bardzo Pani dziękuję, serdecznie Pani gratuluję. Gorąco Panią ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia, mówię.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pracowników Radio Pogoda.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Wiem, że zainteresowanie książką Tym wolałbym być psem jest wśród Państwa bardzo duże. No to ja w takim razie spieszę z informacją, że kolejna szansa, żeby tę książkę zdobyć i żeby zdobyć również nagrodę gwarantowaną, czyli termos Radia Pogoda, już jutro o tej samej porze w kolejnej rundzie konkursu Ani tak, ani nie. A my tymczasem słuchamy kolejnych najpiękniejszych melodii. Już teraz Andrzej Dąbrowski w Radiu Pogoda.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Ależ przyjemne jest to tango. Jan Kaczmarek i Małgorzata Cholewa w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 17, a już za chwilę posłuchamy sobie wielkiego przeboju. Prosto z drugiej połowy lat 50. zabrzmi nam Olgierd Buczek, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
17: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
19: taniej masz. Została ostatnia reklama.
20: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: Wiosenne burze i to nawet z alertami. Miejscami może padać grad, a alerty pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane dla południowo-wschodniej części kraju. Obowiązują do 4 nad ranem jutro. A na Śląsku ostrożnie na trasie S1 między węzłami Żywiec-Węgierska-Górka. Zderzył się tu samochód ciężarowy z osobówką i utrudnienia na jezdni w stronę Zwardonia.
23: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.

0: autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.

0: Lekka noc kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska noc kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
4: Tu Kuba Kaleta. Po 17 posłuchamy niezapomnianego przeboju w wykonaniu Haliny Kunickiej. A już teraz czas na wiadomości.
5: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
5: Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
6: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
5: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
7: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko. Całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
5: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe od dziś. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
8: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
5: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
9: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
5: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
1: Pogoda.
5: Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez 12 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 24 na Podkarpaciu. Po południu, wieczorem i w nocy burze na południowym wschodzie kraju.
1: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
4: Dzień dobry, ja mam nadzieję, że już za chwilę uda nam się wspólnymi siłami

i rozszyfrować tajemnicę pewnego francuskiego utworu, o który pyta jedna ze słuchaczek. To już za chwilę, ale wcześniej posłuchamy wielkiego przeboju Haliny Kunickiej w Radiu Pogoda.

0: Proszę bardzo, troszkę włoskich smaków na antenie Radia Pogoda. 11 minut po godzinie 17. No właśnie, a propos tych muzycznych podróży dookoła świata, to jakiś czas temu zadzwoniła do nas pani Krystyna z Krakowa z pytaniem o francuski utwór, który był emitowany na naszej antenie po godzinie 15. No i ja powiedziałem, że moim zdaniem to był Joe Dassin i jego Pola Elizejskie. I ja widzę, że mamy panią Krystynę ponownie na linii. Halo?
1: Dzwonię po raz wtóry, Krystyna tak. z Krakowa.
0: Dzień dobry, tak.
1: Pan Kuba Kaleta źle zrozumiał, bo piosenkę Champs-Élysées, oczywiście wiadomo, że Joe Dassin śpiewał, tak. ale mnie chodziło o utwór muzyczny, który był nadany przed panią Heleną Majdaniec, śpiewającą Wesołego Twista. To był po prostu tylko utwór, nie była to piosenka. Na trąbce też tam piękny utwór muzyczny, a później śpiewała pani Helena Majdańska.
0: Piosenka na trąbce. No dobra, to może to w takim razie.

to Jean-Claude Borély, czyli francuski trębacz i kompozytor, a ta kompozycja nosi tytuł Dolan Melody. Dolan Melody i została nagrana w 1975 roku i to był największy przebój, który został zarejestrowany przez tego muzyka. No ja powiem, że zmylił mnie ten francuski, o którym pani Krystyna wspominała poprzednio, bo wydawało mi się, że chodzi o piosenkę śpiewaną po francusku, a to po prostu jest kompozycja francuska, instrumentalna. Jean-Claude Borély i Dolan Melody. Bardzo przyjemnie się słucha tego utworu. Na pewno będziemy do niego wracali regularnie na antenie Radia Pogoda. Mam nadzieję, pani Krystyno, że tym razem udało mi się trafić. My oczywiście cały czas słuchamy najpiękniejszych melodii, również tych z tekstem, a nawet tych z polskim tekstem. I już teraz słuchamy wielkiego przeboju 2+1 w Radiu Pogoda.

0: Niebiesko-Czarni i Ada Rusowicz. Takie najpiękniejsze melodie na rozruch, dlatego że mam wrażenie, że przez te zmiany pogody jest jakieś takie ciśnienie, chyba niższe, dlatego że no, ja mogę to powiedzieć po sobie, jakoś jakiś taki momentami jestem ospały, ale jest na to sposób, wystarczy zrobić głośniej Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie nam dodadzą niezawodnie energii, a my już za chwilę przyjmiemy kolejnego członka albo członkinię do Klubu Pogodnych Ludzi, więc proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: No to jest głos, który się rozpoznaje już po pierwszych dźwiękach. Zbigniew Wodecki w Radiu Pogoda. Za 2 minuty będzie 17:30. To jest najwyższy czas, żeby Klub Pogodnych Ludzi powiększył się o kolejnego członka albo członkinię.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Halo, słucham.
0: Dzień dobry, pani Halino, z tej strony Kuba Kaleta z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
0: Dzwonię do pani dlatego, że zgłosiła się pani do Klubu Pogodnych Ludzi.
2: Tak, to było.
0: I w zgłoszeniu pisze pani, że jest pani urodzoną optymistką i że niesie pani radość i ciepło dla ludzi, którzy są wokół pani, czyli tych znanych ludzi, ale także tych ludzi nieznanych.
2: Tak, tak, na pewno tak. W tej chwili właśnie też jestem pełna radości, mimo że już jestem słusznego wieku, ale to, co napisałam, jest wielką prawdą. A w tej chwili nawet mimo, że już jestem taką dla niektórych moich dzieci trochę spóźnioną babcią, więc jestem maleńkim wnukiem i on, bo te dzieci dzisiaj rodzą się cudownie, to inne wnuki, bo najstarszy wnuk ma 27 lat.
0: A najmłodszy?
2: A najmłodszy ma niecałe 3 latka. I dzisiaj rodzi się następny.
0: O mamo, niesamowite, to wielka radość w takim razie.
2: Wielka radość w rodzinie, tak, a poza tym no jestem osobą, która udziela się nadal społecznie dosyć szerokim kręgu osób, współpracuję z ciekawymi młodymi ludźmi w Warszawie, współdziałamy z Polską. Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Pomagamy starszym ludziom, seniorom.
0: Świetnie, ale to powiem pani, że ten optymizm i ta energia i ta młodość po prostu bije od pani. Po prostu ja to słyszę przez telefon.
2: Cieszę się bardzo, że pan do mnie zadzwonił. Ja szczerze mam pokocha w Radio Pogoda.
0: No to tym milej jest mi ogłosić, że zostaje pani oczywiście członkinią Klubu Pogodnych Ludzi i w związku z tym do pani wędruje legitymacja klubowa oraz przepinka Radia Pogoda.
1: Witaj w klubie.
2: Cieszę się bardzo. Serdecznie dziękuję.
0: Pani Halino, bardzo pani dziękuję za miłą rozmowę. Trzymam kciuki za to, żeby najmłodszy wnuk sprawnie na świecie się pojawił. O.
2: Super. Serdecznie panu dziękuję i podziwiam pana. Dziękuję. O,
0: bardzo miło mi to słyszeć.
2: Jesteście wszyscy wspaniali w tym radiu, także
0: super. Bardzo miło mi to słyszeć. Bardzo pani dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: A jeżeli państwo chcieliby dołączyć do Klubu Pogodnych Ludzi, no to ja serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Tam jest dokładnie wszystko wyjaśnione, jak zgłosić się do Klubu Pogodnych Ludzi. A my tymczasem słuchamy kolejnych najpiękniejszych melodii. Już teraz artysta obdarzony niesamowitym głosem. Piotr Szczepanik w Radiu Pogoda.

0: próbowali państwo śpiewać razem ze zespołem The Marcells, to było świetne ćwiczenie logopedyczne. Takie najpiękniejsze melodie będą nam towarzyszyły jeszcze do późnych godzin nocnych w Radiu Pogoda. My powoli zbliżamy się do godziny 18, a po 18 zapraszam państwa na audycję Aleja Sław, w której to Tamara Pawlik-Lipska będzie rozmawiać z aktorem Piotrem Głowackim. Startujemy po godzinie 18. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzone czwartkowe popołudnie i ponownie słyszymy się jutro od godziny 14. Do usłyszenia, miłego popołudnia i słyszymy się jutro.
1: Autopromocja.
2: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
3: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
4: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
5: Napisz proszę, chociaż krótki list.
4: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
2: Zapraszamy Monika Tarka i
3: Halina Frąckowiak.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
19: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Uwaga na burze z gradem i silnym wiatrem. Alerty obowiązują w południowo-wschodniej części kraju, a konkretnie na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Podkarpaciu oraz częściowo w województwach świętokrzyskim, mazowieckim, opolskim i śląskim. Tak ma być przez praktycznie całą noc. Na Krajowej 25, z kolei w Wielkopolsce, zderzenie dwóch osobówek i busa i tutaj mogą być jeszcze utrudnienia na odcinku Ślesin-Konin. Jedźcie ostrożnie.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.

0: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Ulubiona kuchnia?
3: Wiadomo, włoska.
2: Lody?
3: No, włoskie.
2: Wakacje?
3: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
2: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
3: Fantastycznie!
2: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Została ostatnia reklama.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz.

0: koronawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owe, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
2: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
0: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
3: So far, eight cases have been...
4: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
0: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
5: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów wpoczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
0: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
6: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu w piłkarskiej Lidze Mistrzów, a francuski zespół po pasjonującym 2 meczu wyeliminował Bayern Monachium i w finale zagra 30 maja z Arsenalem. To nie koniec emocji w pucharach. Dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Brage. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Rosjanie wciąż mają startować jako sportowcy neutralni, ale Białorusini powinni wrócić do rywalizacji na normalnych zasadach. Takie zalecenie wydał dziś Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Oczywiście ostateczne decyzje należą do konkretnych federacji.
6: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Pogoda.
0: Jutro lokalnie rozpogodzenia, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, na krańcach południowych możliwe burze. Najchłodniej na północy, tam do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich do 20, na przeważającym obszarze kraju około 15.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Dzień dobry. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie aktor Piotr Głowacki. Osobiście uwielbiam go. Uwielbiam go absolutnie w każdej roli. Czy to w tej takiej bardziej komediowej, czy to w tej takiej bardziej dramatycznej, czy tej również teatralnej. Mam nadzieję, że Państwo żywią do Pana Piotra uczucia podobne. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil na tę rozmowę. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Aleja Sław. Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław i Radio Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a dziś przy drugim mikrofonie Piotr Głowacki.
2: Dzień dobry.
1: Aktor, choć jak już być może Państwo widzieli w internecie, trochę tutaj pozwoliłam sobie zażartować, że też i prokurator, i śledczy, i stylista, i piłkarz, i chyba jeszcze tak długo można by wymieniać. Lubi Pan swój zawód?
2: Tak, lubię go. Mam nadzieję, że z wzajemnością. Tak to odczuwam, bo mam szansę cały czas go eksplorować i czuję radość z uprawiania tego zawodu i czuję, że świat mi sprzyja, kiedy to robię.
1: A uczy też pan innych. Myślałam sobie w kontekście pracowania ze studentami, to chyba trudna rola musi być.
2: Najtrudniejsze jest cały czas bycie ciekawym. Znaczy cały czas bycie... Jak gdzieś marzyło mi się, kiedy sam byłem studentem, jakiś rodzaj lekcji, jakiś rodzaj procesu takiego edukacyjnego i staram się to marzenie realizować od drugiej strony teraz. Mhm. Ale zmieniają się czasy, zmieniają się przyzwyczajenia, zmieniają się studenci, studentki, ich pragnienia i to bycie cały czas na bieżąco z tymi zmianami jest bardzo ciekawe, bardzo istotne dla tego procesu wzajemnego. I jeszcze jedna rzecz, to jest też ważne chyba, że trzeba zaakceptować, że jest się jakimś naturalnym przeciwnikiem w ramach bycia kimś, kto uczy.
1: Dlaczego przeciwnikiem?
2: Ten proces uczenia to jest też proces władania samym sobą, samą sobą. Też to pamiętam jako student, na ile, żeby nie stać się kimś, kto powtarza po kimś, tylko zachować swój ten element twórczy, ten wewnętrzny taki przekaz dla samej siebie, że to ja robię, że to ja się nauczyłem, że to ja z tego korzystam, że to ja zrozumiałam i że co jest istotne przy każdej pracy, a w takiej pracy jak nasza, twórczej, jest bardzo istotny ten element twórczy, czyli ten element własności i zarazem odpowiedzialności. I teraz uszanowanie tego, że ten proces uwłaszczania się na wiedzy musi zawierać w sobie również takie sprzeciwienie się temu, kto tę wiedzę przynosi. I to jest naturalne i to obserwujemy jako rodzice dzieci również. Że najłatwiej namówić dzieci do czegoś, zakazując im czegoś.
1: Wrócimy do tej rozmowy za kilka chwil. Zapraszam do tego, żeby zostali Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań. 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak przychodzi taki 19-latek do szkoły teatralnej, no to chyba trudno mu tak od razu mieć jakąś, może nie osobowość, ale no, pewne jakieś takie elementy swojego własnego wyrazu twórczego, które byłyby już jakieś zauważalne, no bo chyba dopiero się kształtuje, gdzieś tam raczkuje.
2: No, osobowość jest na tym etapie jest całościowa, to jest człowiek dorosły, to jest człowiek decydujący, istota ludzka, która decyduje o sobie, o swoim każdym kroku. Przecież mieszka już poza domem, ma 18 lat, ma pełnię odpowiedzialności za swoje decyzje i oczywiście to, co się wydarza na przestrzeni lat, to myślę, że teraz podpowiadają nam trochę nauki o mózgu, że pełnię dojrzałości mózg osiąga około 25 roku życia.
1: Czyli już po studiach.
2: Tak, ale to by wskazywało, bo do tej pory raczej skłanialiśmy się do takiego przeświadczenia bardzo dawno temu. Religie, filozofie mówiły o tym, że wiek 14 lat, stąd wszystkie te rytuały, takie jak bar mitzwa, bierzmowanie, one się odbywają w okolicach 14 roku życia, że to był moment, w którym człowiek przejmuje nad sobą panowanie w pełni i odpowiedzialność za swoje czyny. Potem przerzuciliśmy to na wiek 18 lat w tych takich sytuacjach niereligijnych, czyli kiedy państwo zaczęło decydować o tym, kim jesteśmy i ten świecki świat zaczął o tym decydować, za tym rytuałem przejścia był wiek 18 lat, kiedy dostawaliśmy dowód osobisty. Następnie mam wrażenie, że to przeskoczyło odrobinę kawałek dalej, czyli właśnie te studia, zwłaszcza, że bardzo duża część osób studiuje w ogóle. O wiele więcej niż 30, 40, 50, 60 lat temu. Więc te studia się upowszechniły i stały się czymś takim trochę jak liceum kiedyś. I ten proces dojrzewania, on się przesuwa. I był taki moment, w którym sam nawet się zastanawiałem, czy to nie jest takie sztuczne przesunięcie, czy negatywne przesunięcie, znaczy, że to jest zdziecinnienie jakby pokoleniowe. No ale te nauki o mózgu podpowiadają, że pełnię rozwoju osiąga on w wieku 25 lat. Być może dorośliśmy w długości swojego życia do tego, żeby ciało i taki społeczny rozwój odbywał się w ramach rozwoju mózgu, czyli rzeczywiście, że tę dojrzałość powinniśmy osiągać tak jak mózg w wieku 25 lat, tylko czy to by znaczyło, że powinniśmy również dostać na przykład prawo do głosowania w wieku 25 lat?
1: A to nie koniec naszych dzisiejszych rozważań. Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest aktor, pedagog teatralny Piotr Głowacki. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście państwo zostali z nami. Wracamy po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great brands.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
10: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
14: Została ostatnia reklama.
15: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Do 35 mm wody i wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Takie są ostrzeżenia przed burzami z gradem. To dla południowo-wschodniej Polski na dzisiejszą noc. A teraz jeszcze dobra informacja dla kierowców. W województwie świętokrzyskim od dziś otwarta część obwodnicy Wąchocka. W związku z tym kierowcy mogą już korzystać z całej nowej trasy w ciągu krajowej 42 łączącej Skarżysko-Kamienną ze Starachowicami.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skoro o tych 25 latach rozmawiamy, to tak od razu mi się skojarzyło. Pan obchodzi 25-lecie swojej pracy twórczej w tym roku. No i tak się zastanawiam, czy to oznacza, że aktorsko dojrzał pan dopiero teraz?
2: Na pewno to, co odczuwam po tych 25 latach, to 25 lat to są 25 lat na scenie profesjonalnej. Mhm. W teatrze od pierwszej roli Krasnoludka Gderka. Spektaklu w Teatrze w Olsztynie, w Królewnie Śnieżce. I to nie jest cały mój czas spędzony w teatrze, bo zacząłem w nim być od 10 roku życia w teatrze amatorskim, w zespole teatrze.
1: No tak.
2: Więc to by wydłużyło ten okres o kolejne 8, 9, 10 lat, czyli już 35 lat gdzieś na scenie. Ale na tej profesjonalnej 25. I lubię sobie dzielić tak okresy mojego zastanawiania się czy i praktykowania tego zawodu. I ten pierwszy okres to była taka autentyczna chęć scalenia się z postacią. Potem przyszedł okres zastanawiania się nad tym, jak od tej postaci się uwalniać, czy jak się z nią nie scalać właśnie. Mhm. I ten ostatni okres, myślę, że takie ostatnie 5 lat, zastanawiam się nad tym i to, co do mnie przemawia najbardziej, to ten umowny charakter naszej twórczości i że ta twórczość jest podzielona na dwoje ludzi, czyli na tę osobę, która tworzy, która pokazuje i na tę osobę, która patrzy. Mhm. Że bez tej, która patrzy, mojej twórczości nie ma. Że moja twórczość, ona dzieje się w mózgu tej osoby patrzącej. I dzieje się ona w ramach umowy, która nas obydwoje łączy, dwoje świadomych ludzi, że ja teraz od tego momentu
3: będę udawał kogoś innego, wie pani. Będę sobie, zastanawiał się zupełnie inaczej, a pani przyjmie to za fakt, że jestem od tej pory kimś innym. I moja postać będzie się scalać w coś w pani oczach.
2: Dotąd. A dalej jestem sobą, tak? I że za tym obrazem, który wytwarzam, całym swoim ciałem, głosem, jestem ja, aktor cały czas obecny, który tworzy przy pomocy całego swojego ciała, ale w ramach tej umowy, tego, że razem się bawimy w to. Mhm. I to się staje prawdą tylko dzięki pani patrzącej teraz na mnie, czy państwu słuchającym.
1: A ja zapraszam bardzo serdecznie, żeby państwo jeszcze przez chwilę posłuchali naszego dzisiejszego gościa. Jest nim aktor Piotr Głowacki. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Co za dzień?
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Została ostatnia reklama.
12: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.
13: Na zegarach 19, czas zatem na wiadomości i prognozę pogody, a potem wracamy do naszego spotkania w Alei Sław, Radia Pogoda.
14: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie.

0: trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
1: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
0: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
2: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający z przeciwka pojazd ciężarowy Scania.
0: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy, kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc m.in., że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
3: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
0: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
4: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
0: Problemy nasilają się w długie weekendy.
5: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy jutro. Magdalena Fręch i Magdalena Linet odpadły już po pierwszych meczach. Dziś z trudem awans wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini, a ledwie Gema straciła Mira Andrijewa. Najciekawiej w tej rundzie zapowiada się wieczorne starcie pomiędzy Aryną Sabalenką i Barborą Krejczykową. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach francuskich. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe.
5: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
6: Pogoda.
0: Jutro najchłodniej na północy, tam od 8 do 12 stopni, na krańcach południowo-wschodnich natomiast najcieplej, tam nawet 20. Lokalnie rozpogodzenia, ale raczej przewaga chmur, miejscami będzie padać deszcz, najmocniej na wschodzie, a na krańcach południowych może zagrzmieć.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław Radia Pogoda. Są tacy aktorzy, którzy potrafią zagrać absolutnie wszystko i być w tych rolach bardzo przekonywający. I myślę sobie, że mój dzisiejszy gość właśnie do takich aktorów należy. Piotr Głowacki jest dziś gościem Alei Sław, a dalsza część naszej rozmowy dosłownie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska, witam ponownie.
6: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: 103,4 FM.
1: W Alejsław goszczę dziś Piotra Głowackiego. Rozmawiamy sobie między innymi o tym, czym jest aktorstwo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie teraz pomyślałam jeszcze, że w takim razie, co jeśli ten widz niekoniecznie zrozumie intencje, to też mógłby odebrać postać w jakiś zupełnie inny sposób niż intencja aktorska.
2: Intencja aktorska główna to jest dzielenie się nadmiarem radości życia. Czyli
1: okay.
2: Tą chęcią spotkania się, że spotykamy się i to jest podstawa. Mm. I jakby całe nasze starania są o to, żebyśmy się spotkali. W momencie, kiedy się spotkamy, kiedy już jesteśmy razem, to wtedy już wszystko jasne jest rozpoznać, bo ta intencja jest dobra. Mhm. I na tej intencji radości spotkania ja opowiadam różne rzeczy, które zauważyłem, po to, żeby pani nie mogła sobie pomyśleć o sobie, patrząc na mnie, jakby takie lustro, które się odłącza od ciebie jednocześnie, bo nie mogę jednocześnie grać i patrzeć na siebie, ale mogę poprosić kogoś, żeby był tym lustrem, które odskakuje na bok i mi na przykład cofa czas i gra, co przed chwilą zrobiłam.
1: Okej.
2: Okay. Tym kimś jest tym ja, tym aktorem, tym lustrem. A intencja jest dobra, bo intencja jest taka, żeby pomóc. Że jestem szansą na obejrzenie siebie.
1: Ale jeżeli nie ma tego bezpośredniego spotkania z widzem, no bo tak jest na przykład w filmach czy w serialach, to dalej ma pan, odczuwa pan radość dzielenia się tą rolą, tą postacią, no, tym nadmiarem radości?
2: Tutaj jest tak, że ten widz w pewnym sensie on jest, bo to jest reżyserka czy reżyser, mhm. Czy partner, partnerka. To są te żywe istoty i reszta ekipy, która patrzy. Mhm. Która bardzo często po scenie wyraża swoją opinię. Albo reaguje, albo że coś było śmieszne, na przykład kończy się, wybucha śmiechem w trakcie. Niestety musimy powtórzyć, bo ktoś się zaśmiał. To jest szczęśliwy moment, bo to znaczy, że to działa. Ale więc ta widownia, ona jest. To jest to spotkanie. Tą osobą, która decyduje o tym, czy ten kontakt nastąpił, czy nie, jest właśnie reżyser, reżyserka. To oni mówią, mamy to. Znaczy, że akceptują, że ten performance fotografowany w taki, a nie inny sposób, on, mamy nadzieję, że potem po montażu na ekranie zadziała tak, jakby działo się tu i teraz. Czyli tą osobą, która decyduje o tym, jest właśnie reżyser, reżyserka. Potem ten materiał przechodzi różne przeróbki, montaż, kolory. To jest ta właśnie różnica między teatrem, czy radiem na żywo, aha, a radiem, czy filmem. Radiem z puszki czy filmem. Czyli, że w teatrze mogą się takie rzeczy dziać i aktor, aktorka anektuje je, zaciąga je do performance'u i dowodzi to tego, że jesteśmy na żywo. I to jest, fascynuje widzów. W filmie po prostu wycinamy te momenty.
1: Wtedy jest po prostu piąta powtórka albo piętnasta. No właśnie, ale co na przykład, no nie wiem, czy miał pan w teatrze jakąś taką sytuację, z której już trudno było wyjść i trudno było ją zaanektować?
2: Miałem taki moment w jednym ze spektakli, kiedy to była bardzo mocno formalna gra, czyli takie jakby mocne znaki całym ciałem wykonywałem. Mhm. Jednym z takich znaków było takie... przerażenie, czy takie związane z cofaniem szyi i takim zaciśnięciem szyi, w takim... Na tyle silnie zacisnąłem to, że nagle... Gdzie jestem? W teatrze? Spojrzałem na widownię, zobaczyłem widownię. Tak, w teatrze. Ale co to jest, który to jest teatr? O... Aha, ten spektakl, która scena, co się wydarzyło. I to był taki moment, w którym nie było mowy o zaanektowaniu, bo on był po prostu silniejszy ode mnie. No, po chwili odzyskałem rezon, zorientowałem się, w którym momencie jestem, pociągnąłem dalej scenę. Nie musiałem się z tego tłumaczyć w ogóle, bo widzowie są zajęci wieloma innymi rzeczami, nie tylko tym pojedynczym aktorem. A poza tym to właśnie w głowie widza tworzy się całość. Znaczy każdy mój gest... Nawet przypadkowy, jest akceptowany w momencie, kiedy ja nie przeszkadzam temu jako część performance'u. Mhm. stało się tak, że zacisnąłem po prostu za mocno mięśnie i mi nie, przez chwilę nie dotleniło mózgu.
1: Okej.
2: A wszystkie inne rzeczy są do wciągnięcia, bo istnieje właśnie ta umowa. Widzowie przecież wiedzą, że my jesteśmy na scenie aktorami, że nie robimy tego naprawdę, więc cokolwiek się nie wydarza, to można to odkryć i widzowie kochają te momenty. Nie ma się, z wiekiem coraz mniej się boję tych momentów właśnie takiego dezawuowania. Kocham je coraz bardziej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mi

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.
1: Był raz bal, na sto par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle w

0: Cześć, z tej strony Natalia Niemen. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Była zła, gdy zatrzasnął drzwi.